0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 7 października. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

Wyobraź sobie modlącego się Jezusa. Przyjrzyj się Jego twarzy, skupionej i zarazem rozświetlonej bliskością z Ojcem.

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.

Modlitwa Jezusa wyrażała Jego bliską relację z Bogiem. Dlatego uczniowie prosili Go, by pokazał im, jak się modlić. Ucząc modlitwy, Jezus uczy nas bliskości, rozmowy z Bogiem, otwierania się na Jego miłość i łaskę oraz ufnego przedstawiania Mu swych potrzeb i trosk. Na ile te elementy są obecne w Twojej modlitwie? Które z nich pragniesz bardziej rozwinąć?

Jezus zachęca, by zwracać się do Boga słowem Ojcze. Dla jednych to określenie jest pełne czułości. Dla innych może być trudne, bo nie każdy ma w swoim życiu doświadczenie dobrego Ojca. Jezus zaprasza cię, byś poznał Boga czułego, akceptującego, przy którym będziesz czuł się bezpiecznie. Zwróć się teraz do Niego, Ojcze. Nazwij uczucia, jakie wywołuje w Tobie to słowo.

Modlitwa nie jest codziennym obowiązkiem, ani kolejnym zadaniem do wykonania. To jest spotkanie dziecka z Ojcem, pełne obopólnego zaufania, uważności i czułości. W tej bliskości możesz okazać Bogu swoją miłość. Możesz też poprosić Go o to, czego potrzebujesz i pragniesz. Słuchając ponownie Ewangelii, spróbuj zobaczyć siebie w ramionach kochającego Ojca.

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.

Teraz porozmawiaj z Bogiem o tym, co zrodziło się w twoim sercu podczas dzisiejszej modlitwy. Możesz też, jak małe dziecko, wtulić się w ramiona Ojca.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Wspominając dziś Matkę Bożą Różańcową, stajemy przed ołtarzem w duchu wdzięczności za jej macierzyńską opiekę nad Kościołem, za ten ratunek, który daje nam w różańcu. Modlitwa różańcowa jest jak ewangeliczna szkoła Maryi, pozwala nam przeżywać historię naszego zbawienia razem z nią. I złóżmy na ołtarzu nasze intencje, prosząc, aby ta, która wiernie trwała przy Chrystusie, wyprosiła nam łaski, o które dziś prosimy. Ojciec Karol modli się podczas tej najświętszej ofiary za Teresę Kulę. Ja natomiast modlę się w intencji dziękczynno-błagalnej za Hannę Szuba. Pozostali kapłani w intencji Panu Bogu znanej. Oddajmy się przez macierzyńskie ręce Maryi Panu Bogu. W pokorze naszych serc uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli owocnie uczestniczyć w tej liturgii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż, dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając ze sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się poważaniem, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegną na próżno. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych. Ten bowiem, który współdziała z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną wśród pogan. I uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, ale żebyśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, to jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus, przebywając w jakim miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, naucz nas modlić się tak, jak i Jan nauczył swoich uczniów. A On rzekł do nich: Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie.

Pozwólcie, kochani bracia i siostry, że rozpocznę tę homilię, kazanie od przywołania pewnego wydarzenia z początku

Będę w kaplicy Matki Bożej modlił się nad osobą prawdopodobnie opętaną. Ojciec Tadeusz był egzorcystą. Od razu ze strachu odmówiłem i powiedziałem, że nie pójdę. Niech sobie ojciec poprosi kogoś innego. Ale on tak bardzo prosił, a ja dalej stałem przy swoim. W końcu zapytałem, a co ja mam tam robić? Odpowiedział, będziesz się modlił cały czas na różańcu. Stojąc koło tej osoby, a jak będzie trzeba, to będziesz trzymał tę osobę razem z innymi. W końcu z wielkim trudem przyszedłem do kaplicy po apelu. Była nas wtedy trójka. Zobaczyliśmy młodą, drobną dziewczynę. Stojąc przy niej i modląc się na różańcu, słuchaliśmy, jak ojciec Tadeusz modlił się po łacinie. Nic nie rozumieliśmy. Zaznaczę, że wtedy różaniec był dla mnie modlitwą ogromnie trudną. Odmówić różaniec to było dla mnie wyzwanie. A tu mam być Paulinem, czyli szczególnym czcicielem Maryi, a do niej tak trudno mówić. Więc to było ogromne wyzwanie, naprawdę wielkie wyzwanie. Nawet myślałem, że to może pomyłka, zakon Paulinów. Wracam do tych egzorcyzmów. Po około 30 minutach modlitwy ojca Tadeusza zauważyliśmy, że dziewczyna dziwnie się zachowuje. Zaczyna ją wykręcać, zaczyna pluć w naszą stronę, przeklinać, a nawet zaczęła wypowiadać nasze grzechy. Zaczęliśmy ją trzymać. Ciało jej stało się napięte, nie do utrzymania. Zaczęła się wyrywać z naszych rąk. Nie byliśmy ją w stanie utrzymać. Porwała mój bodajże współbrata różaniec przy habicie. Ten różaniec, te kuleczki rozsypały się po kaplicy. Trochę to trwało. Nie mieliśmy nad nią kontroli. Baliśmy się, że coś sobie zrobi i że nam też coś zrobi. I jest taki moment, kiedy ojciec egzorcysta mówi do diabła, który zawładnął ciałem tej dziewczyny, takie słowa już po polsku. Jeśli nie wyjdziesz, zawołam Maryję. Jeśli nie wyjdziesz, zawołam Maryję. I w tym momencie mogliśmy odczuć, nie widzieliśmy tego fizycznie, ale mogliśmy to odczuć, jak ten diabeł zaczął wychodzić z ciała tej kobiety. Ciało strasznie napięte, wyrywające się, powoli stawało się coraz mniej napięte, ostatecznie bez napięcia. To był koniec tej modlitwy uwolnienia. Dziewczyna wróciła do swoich rodziców, którzy czekali na nią w zakrystii. Jeśli nie wyjdziesz, zawołam Maryję. Coś wtedy we mnie pękło. Zobaczyłem, jaka jest moc modlitwy do Maryi i oddania się jej w opiekę. Myślę, że my wszyscy, tak jak tu dziś zgromadziliśmy się, szczególnie w tym miejscu, dobrze to rozumiemy. Jaka jest siła oddania się Maryi, powierzenia się jej. A Maryja, kiedy przychodzi do nas, kiedy jej wzywamy, to po to, by nas ratować. Tak było w Fatimie.

0: kiedy przypomniała o różańcu. Różańcu, który wcześniej powierzyła i dała świętemu Dominikowi. Różańcu, by go odmawiać i czynić pokutę, przypomina się w Fatimie. Weźcie różaniec. Módlcie się o pokój na świecie, o ustanie wojen. Czy ludzkość posłuchała? Czy posłuchała wtedy Maryję? Nie posłuchała. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, inne wojny. A teraz? Różaniec to nasz ratunek, to nasza broń. Uratujecie świat różańcem. Daję wam tę skuteczną broń. Niedawno byliśmy, kochani, świadkami beatyfikacji arcybiskupa Fultona Sheena. On napisał: proszę was, byście spróbowali pewnego eksperymentu. Zwracam się tu szczególnie do trzech grup ludzi: do zrozpaczonych, do grzeszników i do wątpiących. To jest do tych, którzy wyczerpali im wszystkie źródła w poszukiwaniu pokoju, do tych, którzy czują przesyt życia i mają głębokie poczucie winy, i do tych, którzy żyją w zwątpieniu. Proszę was, zacznijcie odmawiać różaniec przez 30 dni. Nie odpowiadajcie mi, jak ja mogę się modlić, kiedy mi brak wiary. Przecież gdybyście zbłądzili w lesie, to choćbyście nawet bardzo wątpili w to, czy ktoś jest w okolicy, wołalibyście jednak z całych sił o pomoc. A więc zacznijcie się modlić. Będziecie zaskoczeni. Maryja odpowie. Obiecuję wam. Maryja zawsze odpowiada modlącym się wytrwale na różańcu. Królowa różańca świętego często lepiej nas wysłuchuje, niż my o to prosimy. Jest takie świadectwo: w Krakowie pobrało się dwoje ludzi, oboje bardzo wierzący i praktykujący. Ona odznaczała się szczególnym nabożeństwem różańcowym. Wybucha wojna. Mąż zostaje aresztowany i wywieziony. Dobra, kochająca żona robi wszystko, by go uratować. Niestety nie pomogły znajomości ani łapówki. Ale żona nie traci jeszcze tego, co najcenniejsze. Modli się każdego dnia, klęczy u stóp figury królowej różańca świętego. Mąż nie tylko nie wraca, ale wszystkie wiadomości o nim zaginęły. Żona zaczyna rozumować, mówiąc po ludzku, bardzo poprawnie. Żyliśmy, zachowując przykazania Boże. Dlaczego tak cierpię? Gdyby był Bóg, nie dopuściłby do tego. A więc nie ma Boga, nie ma żadnej Maryi. Przestaje wierzyć, przestaje się modlić. Z gorliwości staje się oschłą. Mijają lata okupacji. Po zakończeniu wojny ktoś puka do drzwi. Otwiera jej mąż. Przywitaniom nie ma końca. Wiesz co, mówi on, chodź mi najpierw podziękować Matce Bożej Różańcowej. Podziękować? Za co? Czy ty wiesz, co ja wycierpiałam? A widzę, że i ty też byłeś ranny. I za co to wszystko? Już dawno przestałam wierzyć, modlić się. Mąż tak słucha, zdziwiony. Wreszcie mówi, miałem ci nigdy o tym nie wspominać, ale słysząc twoje bluźnierstwa, muszę ci to powiedzieć. Czy przypominasz sobie, kiedy mnie aresztowali? Odpowiedziała, oczywiście, takich rzeczy się nigdy nie zapomina. A czy pamiętasz, że kilka tygodni wcześniej była zabawa? Tak, czułam się nie za bardzo wtedy i prosiłam, żebyś poszedł sam na tę zabawę i trochę się rozerwał. Tak było. Miałem nie mówić ci tego, ale muszę. Na tej zabawie poznałem dziewczynę. Tak mnie opętała, że postanowiłem porzucić ciebie, dom, dzieci i wyjechać z nią na zawsze. Byłem spakowany. Miałem wyjechać rano, ale tej nocy gestapo mnie aresztowało. Widzisz więc, że jest za co podziękować? Królowa Różańca Świętego nie zawiodła. Uratowała mnie. Zaczęli więc dziękować i czynili to przez wiele lat. Więc różaniec. Maryja wkłada w nasze ręce różaniec. Pragnie, by ta wyjątkowa, przedziwna i tak bardzo skuteczna modlitwa była udziałem każdego jej dziecka. Więc posłuchajmy naszej najlepszej matki. Weźmy do rąk różaniec. Niech nasze usta często szepczą zdrowaś Maryjo. Nasze palce niech przesuwają paciorki różańcowe. A myśl niech się spotka z Chrystusem i Maryją. W każdej tajemnicy różańcowej, podobnie jak ze swego ziemskiego życia, przychodzi Chrystus i Maryja. Spotykajmy się z nimi. Połączmy tajemnicę naszego życia z tajemnicą życia Chrystusa i Maryi. Na zakończenie tego rozważania przypomnijmy sobie wzruszającą scenę ewangeliczną. Chrystus Pan otoczony ludem, faryzeusze zgorszeni, bo Zbawiciel rozmawia z grzesznikami, z nimi jada, ich nawraca, zaczynają szemrać, oskarżać. Jezus, który przenika myśl ludzką, tłumaczy, że nie trzeba lekarza zdrowym, ale tym, którzy się źle mają. Ośmielony tymi słowami przystępuje do niego zwierzchnik synagogi, któremu przed chwilą zgonała córka. Panie, pójdź, włóż na nią rękę twoją, a żyć będzie. Chrystus, jak zwykle miłosierny, nie odmawia, idzie. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, mówi sobie w duchu, wystarczy, abym się dotknęła z kraju szaty jego, a wyzdrowieję. Nagle Jezus się odwraca i pyta, kto się mnie dotknął? Wszyscy zdziwieni tym pytaniem. Tłumy się cisną, przypychają, któż zliczy tych, którzy się go dotykali. Ale Chrystus powtarza pytanie, kto się mnie dotknął, bo moc uzdrawiająca wyszła ze mnie. I spoglądając na ową niewiastę mówi, ufaj córko, wiara twoja cię uzdrowiła. Z taką wiarą, kochani bracia i siostry, spotykamy się również my z Chrystusem i z Maryją w tajemnicach różańcowych. A z pewnością moc uzdrawiająca wyjdzie z Niego. by wszystkim dobrze czynić. Życzę sobie i wam, bracia i siostry, tych pięknych, różańcowych dotyków z Maryją. Powstańmy i wpatrzeni w Maryję, Matkę Różańcową, która zawsze prowadzi nas do Chrystusa, z ufnością przedstawmy Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie głosił Ewangelię i był świadkiem miłości Bożej na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za wspólnoty różańcowe, za członków Żywego Różańca, aby ich wytrwała modlitwa przynosiła owoce pokoju, nawrócenia i jedności w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za nasze rodziny, aby modlitwa różańcowa zjednoczyła je w miłości i wierze, a Maryja ochroniała je przed wszelkim złem. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi zagubionych duchowo, aby nabożeństwo różańcowe stało się dla nich drogowskazem prowadzącym do Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dzięki wstawiennictwu Maryi mogli radować się wiecznym szczęściem w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy idąc za przykładem Maryi potrafili z pokorą i zaufaniem pełnić wolę Bożą w codziennym życiu. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, który przez Maryję dałeś nam wzór doskonałej wiary i modlitwy, wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, spraw, abyśmy składając te dary oddali się Tobie w ofierze, a uczestnicząc w misteriach Twojego Syna, stali się godnymi Jego obietnic przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich razem z nimi, wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

Módlmy się. Panie nasz Boże, w eucharystycznej ofierze głosimy śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna. Sprawa, byśmy uczestnicząc w Jego męce, zasłużyli na udział w radości i chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Życzę wszystkim dobrego, błogosławionego dnia i miłego pobytu w domu Matki. Przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie do godziny 7. Pozostało 14 minut przy mikrofonie Judyta Exner. Dzisiaj jest środa, 7 dzień października. A teraz na antenie Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło. Na dobry początek.

po godzinie 9.30 będziemy zapraszać Was do Multikina razem z Olgą Kryńską, a już teraz zapraszam Was do Wrocławskiego Teatru Pantomimy na spektakl w dniu dzisiejszym i jutrzejszym o godzinie 19.00 Little, historia chłopca, który staje się mężczyzną w tle zmiany związane z transformacją ustrojową lat 80., 90. przełomu i to wszystko jeszcze okraszone muzyką. Jeśli chcecie się wybrać, piszcie do nas 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina w treści pantomima i wasze imię. Mamy podwójne zaproszenie na dziś i na jutro.

0: Trzyletni chłopiec wypadł z czwartego piętra w Rydutowach. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 3-latek wypadł z czwartego piętra budynku w Rydutowach. Dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane śmigłowcem LPR-u do szpitala w Katowicach. Do zdarzenia doszło po południu. Chłopiec wypadł z okna i spadł na trawę przed budynkiem. We Francji kolejny dzień uczniowskich protestów. W Paryżu wzięło w nim udział nawet 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
1: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy. Ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
0: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Premier Ulf Kristersson oficjalnie ogłosił, że wyśle do nas systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich najważniejszym zadaniem będzie ochrona kluczowego lotniska, które działa jako węzeł logistyczny NATO dla sprzętu jadącego na Ukrainę. Szef szwedzkiego rządu nie ukrywa, że ta decyzja jest bezpośrednią odpowiedzią na rosyjskie zagrożenie. Nawet 25 lat więzienia może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, było to nieprzypadkowe, bo przed wyborami.
2: W sytuacji, jaką mieliśmy właściwie od sierpnia 2023 roku, dochodziło do celowego, bezprawnego manipulowania ceną paliwa, żeby uzyskać określony efekt w postaci niższej ceny w dystrybutorach. Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił, wiecie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
0: Według śledczych straty spółki wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Były prezes koncernu Daniel Obajtek oświadczył, że zatrzymani menedżerowie robili wszystko, by w kraju nie zabrakło paliwa i by ustabilizować rynek. Tymczasem Przemysław Czarnek z PiS-u zabrał głos w Sejmie i stwierdził, tu cytat, zatrzymaliście członka zarządu Orlenu i trzech dyrektorów, którzy w czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, żeby Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw w sytuacjach największego kryzysu. Koniec cytatu za kandydatem PiS-u na premiera. Reprezentacja Polski U21 jednak zagra w finałach piłkarskiego młodzieżowego Euro. Młodzieżowa kadra wywalczyła bezpośredni awans na turniej pomimo porażki 2-6 w decydującym meczu z Włochami. Wszystko za sprawą Greków, którzy wygrali 1-0 z Irlandią Północną, dzięki czemu biało-czerwoni utrzymali pierwsze miejsce wśród zespołów z drugich miejsc i nie będą musieli uczestniczyć w barażach.
3: Cztery minuty po godzinie 7 sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. 7 stopni, było jeszcze chłodniej o poranku, kiedy przychodziłam tutaj do studia. Dzisiaj będzie ciepło, maksymalnie 21 stopni we Wrocławiu. Pochmurno, ale to zachmurzenie myślę ustąpi przejaśnieniom, które prognozowane są późniejszym popołudniem. W pozostałej części województwa sytuacja pogodowa bardzo podobna. Dzisiaj bez opadów deszczu na Dolnym Śląsku.
4: Radio Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
3: Przy mikrofonie Judyta Eksner. Dzisiaj jest środa, 7 dzień października, między innymi dzień wanny. Kto ma wannę, ten świętuje. Może wziąć dłuższą kąpiel, by się dobrze obudzić, a my zapraszamy słońce razem z zespołem The Beatles. Niech do nas wyjrzy.

Fryderyk dla całego zespołu. To kilka dni temu złote medale Gloria Artis dla Jana Borysewicza i Janusza Panasewicza. Lady Punk jest na świeczniku. Także za sprawą filmu Mniej Obcy, o którym mówię, opowiadającego o początkach Janka z Sępolna, bo z Sępolna pochodzi Jan Borysewicz. Kto tego nie wie, no to taka ciekawostka, myślę, nie tylko dla fanów zespołu, ale także dla tych, którzy się interesują Wrocławiem. W ubiegłym roku Jan Borysewicz, urodzony na wrocławskim Sępolnie i wychowany w muzycznym klubie Rura, świętował 70. urodziny. Kilka miesięcy po jubileuszu zapewne rozsiądzie się głęboko w fotelu i obejrzy film Mniej Obcy o sobie samym i wcale nie będzie zdziwiony, że napisał do niego muzykę, ani tym bardziej tym, że bohaterem głównym jest właśnie on. Nie wiem, czy też wiecie, że Jan Borysewicz jako młody wokalista i młody gitarzysta uchodził za jednego z najbardziej przystojnych mężczyzn show biznesu, tutaj w różnych plebiscytach, i sam o tym też mówił niejednokrotnie. No, trzeba to zobaczyć, polecam obejrzeć jakieś występy na żywo. Warto też wspomnieć, że film Mniej Obcy, o którym mowa, w reżyserii Christophera Russa, pokazywany był na tegorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni i zdobył na nim 2 nagrody, także myślę, że warto tym bardziej zobaczyć. Dziś będzie miał swoją premierę, więcej informacji znajdziecie na stronie wrocław.pl, a już teraz na naszej antenie Mniej Obcy. Wciąż bardziej obcy.

0: A już teraz czas na kartkę z kalendarza. Kalendarium historyczne przygotowała Patrycja Jęczmianka.
1: Dzień dobry. Dziś 7 dzień października. Do końca roku pozostaje 85 dni. W 1882 roku Jan Matejko przekazał powstającemu muzeum na Wawelu swój nowy obraz Hołd Pruski. W 1973 roku w warszawskim kościele Ojców Jezuitów na Starym Mieście prymas kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej. Matka Boża przedstawiona jest w różowej sukni i niebieskim płaszczu. Z rozłożonymi szeroko rękoma w dłoniach trzyma połamane strzały. W 1977 roku ukazał się singiel grupy Queen, We Are The Champions.

A w 2017 roku w intencji pokoju na świecie wzdłuż granic kraju Polski modliły się setki tysięcy wiernych w ramach akcji Różaniec do granic.

A ja przypominam, że mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na spektakl Little, czyli mały, o chłopcu, który staje się mężczyzną. W tle wydarzenia związane z transformacją ustrojową, przychodzący zachód, dający jakieś różne nadzieje, ale także szara polska rzeczywistość lat 90. Do tego muzyka Prodigy w tle tego wszystkiego. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie do nas 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina, potem pantomima, wasze imię. Spektakl dzisiaj i jutro o godzinie 19 w piekarni przy ulicy Księcia Witolda we Wrocławiu. To dwa podwójne zaproszenia.

0: Czas na kalendarium. Muzyczny, obowiązkowy element. Poranka. Radia Rodzina.
1: 7 października 1964 roku urodziła się brytyjska piosenkarka Sam Brown. W 1988 roku wylansowała singiel, który przyniósł jej popularność na całym świecie i podbił największe listy przebojów.

7 października 1979 roku w wieku 84 lat zmarł Jerzy Petersburski senior, mistrz tanga i muzyki rozrywkowej międzywojnia. Komponował dla największych gwiazd piosenki, m.in. dla Hanki Ordonówny czy Mieczysława Foga. W 1928 roku skomponował największy przebój w karierze, Tango Milonga. Kompozycja trafiła nawet na Brodu.

1967 roku na świat przyszła Toni Braxton, amerykańska wokalistka, która w latach 90. podbiła serca słuchaczy na całym świecie. Prezentowana ballada stała się międzynarodowym hitem, a wokalistkę okrzyknięto królową R&B i nową Whitney Houston.

0: Nie wierzysz mi, że kocham cię.
1: 7 października 1943 roku we wieku 43 lat zmarł Eugeniusz Bodo, aktor filmowy, rewiowy i teatralny. Ważnym elementem jego aktywności aktorskiej były piosenki, które śpiewał w filmach. Szybko stawały się przebojami, które przez lata nuciła cała Polska.

0: 10 minut pozostało do godziny 8, a to oznacza, że w studiu nie jestem sama. Jest ze mną Patrycja Jęczmionka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Mroźny poranek, brrr, prawda?
1: Brrr, mroźny, zwłaszcza jak jechałam do pracy rowerem. Ale trzeba rękawiczki już założyć.
0: Rękawiczki, nawet jakieś maski chyba.
1: Miałam kaptur i czapkę.
0: Ale bez obaw będziemy rozgrzewać już za chwilę, bo Patrycja jest tutaj, by zapowiedzieć naszą poranną rozmowę, która zazwyczaj jest taka, ma taką właściwość rozgrzewającą.
1: Europoseł Bogdan Zdrojewski, były minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz były prezydent Wrocławia, będzie dziś naszym porannym gościem Radia Rodzina. A zapytamy między innymi, o co chodzi ze spotkaniem marcowym z wiceministrem szefem MON Kosiniakiem Kamyszem i prezydentem Donaldem Trumpem. Bo pojawiła się wersja, że amerykański prezydent miał przekonywać szefa PSL-u do opuszczenia koalicji rządzącej i przyłączenia się do prawicy. To ciężki jednak temat, jak mówią niektórzy politycy. Myślę, że trudny do umówienia z panem europosłem, ale nie zabraknie także pytań o program Erasmus+.
0: Czyli tak, nad którym bardziej pracuję, kulturalnie. Tak,
1: dokładnie. Skoro kultura, to będzie też troszkę kultury.
0: Zapraszamy, poranny gość, 8:10.
1: Zapraszamy.

0: Lekarz milioner bez specjalizacji miał wczoraj usłyszeć zarzuty. Premier zapowiada inwestycje w obronę cywilną. Kościół we Francji o protestach młodych ludzi. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dawid K. został wczoraj przesłuchany przez prokuraturę, nie został zatrzymany, mógł wrócić do domu. Dawid K., warszawski radny dzielnicy, a wcześniej szef młodzieżówki wspierającej Koalicję Obywatelską, miał w minionym roku zarobić 1 600 000 zł jako lekarz bez specjalizacji. Jak ustalił portal Zero.pl, w warszawskim szpitalu południowym miał pracować średnio 331 godzin miesięcznie, a dodatkowo pracować w trzech innych placówkach medycznych. Ponadto SOR warszawskiego szpitala południowego miał priorytetowo traktować działaczy KO i ich rodziny. Po ujawnieniu afery Dawid K. zrezygnował z mandatu radnego i z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Stracił również pracę w Szpitalu Południowym. Dziś śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie zarzuty postawili młodemu lekarzowi.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy to wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi premier Donald Tusk.
2: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
0: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe oraz awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. Były szef niemieckiego wywiadu był obcym szpiegiem. August Hanning został właśnie zatrzymany przez służby. Prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca. To może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu, podpułkownik Marcin Faliński.
3: Służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
0: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Protesty licealistów we Francji świadczą o głębokim kryzysie francuskiej młodzieży. Jest w nich trwoga, głębokie poczucie braku sensu życia. To prowadzi do przemocy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mathieu Rouget, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za edukację. Podkreśla, że trzeba powracać do tego, co młodym Francuzom powiedział Leon XIV, a mianowicie, że źródłem prawdziwej wolności jest więź z Jezusem.
4: Biskup Rouget podkreśla, że nic nie może usprawiedliwić aktów przemocy. Przyznaje jednak, że zachowanie młodych świadczy o tym, co dzieje się w ich wnętrzu. Są zagubieni, nie przekazano im sensu życia, ponoszą konsekwencje kryzysu rodziny. Przeraża ich sytuacja na świecie. Boją się przyszłości, nie wierzą, że mają w niej swoje miejsce, podkreśla francuski biskup.
0: Licealiści we Francji rozpoczęli wczoraj blokowanie szkół, wyszli też na ulice w ulicznych protestach. W Paryżu wzięło udział nawet 40 tysięcy osób.
5: Minęła godzina 8, sprawdzamy prognozę pogody. Przed chwilą było 7, teraz 3 stopnie, a w odczuciu nawet 2 we Wrocławiu. Pochmurno, zachmurzenie jest bardzo duże. Możliwe przejaśnienia późniejszym trochę popołudniem. Dzisiaj ma być ciepło, 21 stopni maksymalnie we Wrocławiu. To jest też temperatura maksymalna dla naszego regionu. Na Dolnym Śląsku nie będzie cieplej, będzie chłodniej w terenach podgórskich, a dzisiaj bez opadów deszczu na Dolnym Śląsku. W dniu jutrzejszym może popadać za to.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Kiedy słońca nie ma za oknami, trzeba przywołać je na przykład dobrą muzyką, taką słoneczną, jak ta, którą za chwilę usłyszycie przy mikrofonie Judyta Exner. Przypominam, że o godzinie 8:10 audycja Poranny Gość na antenie Radia Rodzina.

0: 8:10 na zegarach. W studiu jest już Patrycja Jęczmionka. Zapraszam na poranną rozmowę.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A jest nim dziś europoseł Bogdan Zdrojewski, były minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz były prezydent Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie ministrze, czy prezydent USA Donald Trump próbuje nam meblować scenę polityczną?
3: Nie sądzę, choć akurat te spotkania, które są proponowane przez rozmaitych takich korespondentów, takich nazwę z PiS-u w Stanach Zjednoczonych, mogłyby na to wskazywać. Mam nadzieję, że tak nie jest i że tak nie będzie.
2: To o co chodzi za spotkaniem marcowym z wiceministrem, szefem MON Kosiniakiem-Kamyszem, w trakcie którego miał go przekonywać, żeby zmienił kurs na prawą stronę?
3: Tego nie wiemy. Natomiast wiemy, że pan wicepremier Kosiniak-Kamysz prowadzi rozmowy w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim o tym, aby utworzyć drugą bazę sił amerykańskich w zachodniej Polsce. Mam nadzieję, że to będzie Dolny Śląsk, ale te rozmowy są rzeczywiście niełatwe, bo wiemy, jaka była decyzja Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi w ogóle o rozmieszczanie sił Stanów Zjednoczonych w Europie. No wycofano część żołnierzy, w związku z tym ta decyzja dotycząca Polski musi być rzeczywiście dobrze wynegocjowana.
2: Ale skoro premier Donald Tusk stwierdził, że kiedyś historia się dowie o szczegółach tego spotkania, to czy utrzymanie tak głębokiej tajemnicy przez liderów koalicji nie podsyca niepotrzebnych teorii spiskowych?
3: Teorii spiskowych rzeczywiście mamy aż nadto i to rzeczywiście martwi. Martwi także brak współdziałania prezydenta z ministrem spraw zagranicznych, bo tu mamy potężną lukę. Ponad 40 ambasadorów czeka na nominację. To nie jest normalna sytuacja. Natomiast od razu też dopowiem, bo premier Donald Tusk też w jednym z wywiadów powiedział, że o rozmowie wiedział. Więc nie mamy tutaj jakiejś tajemnicy.
2: I powiedział także, że dotyczyła to wewnętrznych spraw Polski. No ale jakie to wewnętrzne sprawy? To stoi pod znakiem zapytania.
3: Tego nie wiemy.
2: Natomiast ale nie powiedział to o bazie NATO, o bazie wojsk amerykańskich.
3: Tak, ale znamy prezydenta Trumpa i wiemy, że on bardzo chętnie ingeruje w sytuację poszczególnych państw, zaczynając od Wenezueli, kończąc na Bliskim Wschodzie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby także pytał o rozmaite scenariusze dotyczące państwa polskiego.
2: A czy notatka nie powinna trafić na biurko szefa MZ-u i prezydenta? Dlaczego tak się nie stało, zdaniem pana ministra? Dlaczego jakby to spotkanie było chowane w tajemnicy, tylko wiedział o tym premier?
3: To, że premier wiedział, to oznacza, że nie było w tajemnicy. Bo jak wie premier, to wiedzą, krótko mówiąc, władze Polski, wie polski rząd, bo premier jest szefem tego rządu.
2: Natomiast ale minister Radosław Sikorski podniósł zarzut braku oficjalnej notatki dyplomatycznej z tego spotkania.
3: Ja inaczej to czytam. Czytam tylko, że krótko mówiąc, nie wypełniono pewnej formalności. Natomiast nie przypisywałbym temu faktowi nadmiernego znaczenia, bo jest to po prostu błąd interpretacyjny.
2: A sprawa rzuca światło na lojalność PSL-u wobec koalicji 15 października?
3: PSL jest nieco podzielony, ale uważam, że patrząc na aktywność w rządzie przedstawicieli PSL-u, nie można postawić takiego zarzutu.
2: Wczoraj Szczerski i Joński, europosłowie, w Brukseli zorganizowali konferencję. Oskarżyli Adama Bielana z Prawa i Sprawiedliwości o zdradę. Zgadza się pan z tym?
3: No, o tym mówiłem wcześniej.

0: prowadziłem jeszcze niedawno program Erasmus Plus, swoje sprawozdanie z 26 miliardów tej perspektywy, która się kończy, doszliśmy do 47 miliardów i wygląda to bardzo dobrze. Prowadzimy rozmowy dotyczące państw stowarzyszonych. Wszystko wskazuje na to, że tym stowarzyszonym w programie Erasmus Plus będzie nie tylko Wielka Brytania, o czym już mówiłem, ale także Szwajcaria, a być może lada moment dołączy także Kanada. Jeżeli chodzi o nasz budżet, dziś debata o godzinie 9 w Parlamencie Europejskim, to debata o finansach w Europie będzie dla nas, jak nie bardzo korzystna, to z pewnością korzystna i warto się przygotować do tej następnej perspektywy 2028-2035, bo będzie to prawdopodobnie najlepsza perspektywa inwestycyjna państwa polskiego w najbliższym czasie. I od razu dopowiem jeszcze, że wszystkie te aktywności, które mamy w Europie, są na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o politykę transatlantycką, mamy dwa zdarzenia, które są kluczowe, a które są przed nami. Po pierwsze, wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych. One będą miały miejsce za moment, bo już w listopadzie. I one przesądzą, czy władza Donalda Trumpa będzie nieograniczona, czy będzie ograniczona, krótko mówiąc, zwycięstwem demokratów w Izbie Reprezentantów i w Senacie. To oczywiście zmieni także stosunki nie tylko polskie, ale Europy z władzami Stanów Zjednoczonych, bo w tej chwili mamy de facto takie jednowładztwo. Ja to odczuwam, będąc członkiem Komisji INTA, czyli komisji zajmującej się między innymi handlem zagranicznym i cłami, gdzie co tydzień de facto mamy zapowiedź jakiejś decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych a propos ceł, nie tylko wobec Europy, ale wobec poszczególnych państw europejskich, Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. I muszę powiedzieć, że w relacjach tych dominuje jednak pewien chaos. I wolałbym, aby politycy, polscy politycy, działali w tej materii zgodnie, a nie próbowali tworzyć jakieś wyścigi, kto jest bliżej ucha prezydenta Trumpa, kto mu co, krótko mówiąc, zaoferuje albo jaką informację przekaże. Polska racja stanu to jest interes łatwy do zdefiniowania. Wszyscy powinniśmy działać zgodnie.
1: Zastanawiał się pan, dlaczego Adam Biela znalazł się wśród 17 najbardziej wpływowych polityków Europarlamentu? Na przykład nie widnieje tam Bogdan Zdrojewski?
0: Ja jestem przede wszystkim w Komisji Kultury, Edukacji, Sportu. Tam jestem pierwszym wiceprzewodniczącym i od razu powiem, że obszar kultury nie jest obszarem polityki wspólnotowej. Jest newralgiczny, bo tam jest prawa autorskie, tam jest oczywiście sztuczna inteligencja, także różne tego typu kwestie. Bardzo trudno jest z takiej komisji uzyskać spektakularny sukces. Natomiast jeżeli chodzi o komisję INTA, zajmuję się tak zwanym partnerstwem wschodnim. Przeprowadziłem sprawozdanie dotyczące pomocy Armenii i też to są rzeczy, które nawet w Polsce nie budzą specjalnego zainteresowania. Natomiast o jednej rzeczy powiem, bardzo często jest tak, że ta praca taka codzienna, niezwykle żmudna i niespektakularna nie jest doceniana. Natomiast takie aktywności zewnętrzne są często spektakularne i zauważane.
1: Na jakie środki może liczyć Polska w ramach nowego unijnego budżetu na kolejne lata 2028-34? Jak pan powiedział, obecnie trwa debata na temat wieloletnich ram finansowych. Co możemy zyskać?
0: Mówimy oczywiście o setkach miliardów euro i wygląda na to, że Polska będzie pierwszym, największym beneficjentem pomocy o charakterze dotacyjnym. Natomiast co jest teraz ważne, jeżeli chodzi o dystrybucję tych środków finansowych? Mamy swojego komisarza Piotra Serafina, który odpowiada de facto za budżet. Nie oznacza to oczywiście, że może nam w jakiś otwarty sposób nadzwyczajnie sprzyjać, ale trzyma rękę na pulsie. I teraz najistotniejsze dla nas jest nie tylko wielkość środków finansowych, ale sposób ich dystrybucji. I muszę powiedzieć, że oto walka jest jeszcze nie zakończona, ale fakt, że będziemy mieli tak zwane koperty narodowe, zostało przesądzone i z tego powinniśmy się cieszyć.
1: Jak politycy w Parlamencie Europejskim reagują na redukcję części wojsk amerykańskich w Europie? Czy ich to nie niepokoi?
0: Niepokoi, ale też z tego niepokoju coś wynika. Wszystkie państwa, de facto wszystkie państwa europejskie, te znaczące, podnoszą wydatki na bezpieczeństwo i obronność. Używam tych dwóch słów, bo jak mówimy wyłącznie o obronności, to myślimy wyłącznie o czołgach, wojsku i tak dalej. Natomiast bezpieczeństwo Europy to nie tylko, krótko mówiąc, siły zbrojne, ale cały system bezpieczeństwa też na przykład energetycznego, transportowego, zabezpieczeń rozmaitych przed pracami.

0: rozmaitych ośrodków, także na przykład na portalach społecznościowych i wydaje mi się, że Europa pod tym względem dobrze się mobilizuje, czyli dobrze reaguje na decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o redukcję obecności sił Stanów Zjednoczonych w Europie.
1: Wspomniał pan, że komisja KALT przyjęła pana sprawozdanie, prawda, proponujące podniesienie budżetu Erasmus Plus do ponad 47 miliardów euro, dobrze pamiętam?
0: Tak, dobrze.
1: A jakich głównych argumentów zamierza pan użyć w tych nadchodzących, ale bodajże już styczniowych negocjacjach budżetowych z Radą Unii Europejskiej, aby przekonać?
0: Tak. To jest sceptyczne jednak państwo. Że to będzie styczeń-luty. My już kilka bojów mamy za sobą. Pierwszy bój dotyczył właśnie tej kwoty bazowej. Komisja zaproponowała 42 miliardy euro. Doszliśmy do 47 miliardów euro, więc rzeczywiście przekonaliśmy komisję przez siłę też parlamentu, aby ta kwota wynosiła ponad 47. Od razu powiem, że mi bardzo zależało, żeby dojść do 50 miliardów.
1: Nie udało się, prawda?
0: Jest, ale 50 to była, jak wszyscy stwierdzili, przesada w obecnych klimatach, warunkach.
1: Ale jest kompromis. Panie ministrze.
0: Ale jest bardzo dobry kompromis. I druga rzecz bardzo istotna. Mieliśmy drugą potyczkę. Otóż mieliśmy prezydencję cypryjską i ona próbowała nam obniżyć, nie tylko nam, wszystkim pozostałym, o 10% budżetu na prośbę czy sugestie przede wszystkim strony niemieckiej, która domaga się oszczędności. I to zostało odrzucone. Więc ja jestem już dobrze przygotowany do tego trzeciego boju, o którym pani powiedziała. To będą trilogi, czyli Rada Europejska, Komisja Europejska i Parlament w styczniu, lutym, aby ten budżet obronić. Ale są dwie decyzje dobre, które idą szybciej niż w trilogii, bo od 1 stycznia, podkreślam, 1 stycznia 2027 dochodzi Wielka Brytania do programu Erasmus Plus i dorzuca swoje środki finansowe. Będzie to prawdopodobnie 600 milionów funtów, żeby pokryć, krótko mówiąc, koszty tego dodatkowego uczestnictwa. I wczoraj dostałem informację, że podobnie będzie ze Szwajcarią, która ma trochę inny tryb podejmowania decyzji, w związku bardziej skomplikowany, bardziej złożony, no, w jakimś sensie też bardziej demokratyczny, patrząc na transparentność tego procesu. I to będzie także około 200 milionów euro, więc ten budżet nam się, krótko mówiąc, powiększa. I tak niewiele będzie brakowało, aby osiągnąć te 50 miliardów euro w następnej perspektywie.
1: Do stycznia jeszcze trochę czasu, w dobie tak ogromnej presji na budżety obronne państw europejskich w związku z sytuacją, jak wiemy, geopolityczną. Trudno będzie trochę przekonać, że ta inwestycja na wymianę akademicką i młodzieżową powinna pozostać dla Unii priorytetem finansowym?
0: Trudno, ale ja się podjąłem tego zadania i to zadanie wykonam. Ono nie jest spektakularne, jeżeli chodzi o tok tej pracy, ale przekonuję poszczególne państwa do tego, aby mnie tutaj wspierali. No mam wsparcie bardzo ważnego Portugalczyka, Sousa Silvę, który jest w budżecie. Mam panią Jar, która jest z Komisji Budżetowej, też ona odpowiada za ten fragment budżetu. No przekonuję poszczególne osoby, aby, krótko mówiąc, uzyskać ten efekt finalny pozytywny. Dodam jedną rzecz, bo my o Erasmus Plus mówimy stypendia, to prawda, one są dominujące, ale to jest także współpraca uczelni naukowych, ośrodków badawczych, wymiana także akademików, to są staże. Mało tego, no, tam się pojawi nawet takie małe okienko, bo nie będzie spektakularnie duże, ale także dla ludzi Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aby, krótko mówiąc, ci, którzy z tej wschodniej części Europy nie mieli szans na to, aby, brzydko mówiąc, załapać się na Erasmus Plus, mogli w okresie lipca czy sierpnia spędzić 2 tygodnie na kampusach akademickich, zapoznać się z historią tych uczelni, ale także z miastami, w których funkcjonują. Więc to jest bardzo szeroki program, w którym znajdują się także środki dla tych NGO-sów, które operują w obszarze zdrowia takiego fizycznego, bo tam także jest sport i to sport amatorski, powiem, a nie zawodowy.
1: Wyczynowy, tak.
0: A nie wyczynowy. Po to przede wszystkim, aby poprawiać kondycję fizyczną dzieci, aby poprawiać także te procesy rehabilitacyjne. Więc tego jest bardzo dużo, ale muszę powiedzieć od razu o jednej rzeczy. Jest mi łatwiej niż w tej perspektywie 2014-2019, bo wówczas były siły, które chciały ten program Erasmus
1: zamknąć.
0: Tak. A teraz mam tylko i wyłącznie problem taki, że lewica na przykład bardzo chciała, aby uczestnictwo w programie Erasmus Plus zaczynało się od 16 roku życia, żeby mogła być brać udział w tym na przykład Afryka, a z drugiej strony, ze strony prawicy, raczej ograniczenia i wyłączenia i niedopuszczanie na przykład państw stowarzyszonych do tego programu. Ale udało się osiągnąć kompromis i tylko dwie osoby nie poparły tych rozwiązań, które zaproponowałem na Komisji KUD. Wszystko wskazuje na to, że na następnym posiedzeniu tu w Strasburgu ten mój raport będzie głosowany.
1: A jak będzie przebiegała regularna rewizja wysokości stypendiów z uwzględnieniem realnych kosztów życia w poszczególnych miastach i regionach? Bo ten mechanizm musi działać w praktyce w taki sposób, by przeciwdziałać także sytuacji, w której na przykład nie stać niektórych studentów na takie wyjazdy. Ja pamiętam sama, panie ministrze, kiedy miałam propozycję do Bergen studiowania w Norwegii. Koszty życia przewyższały możliwość studiowania, więc zrezygnowałam, a dodatkowo nie mogłam podjąć pracy, więc były kilkanaście lat temu pewne problemy, z którymi musieli się zmierzyć studenci z Polski. Więc jak to będzie wyglądało dziś?
0: Bardzo ważne pytanie, ale podejrzewam, że nie mamy czasu, abym na nie precyzyjnie odpowiedział.
1: Musimy się spotkać kolejny raz.
0: Tak jest. Natomiast powiem, że przewidujemy rewizję stypendiów. Zbudowaliśmy w ciągu tego roku taki monitoring, gdzie są te koszty najwyższe i pojawiają się pewne niedostępności. Będziemy korygować, krótko mówiąc, wysokość tych stypendiów, uwzględniając koszty pobytu w poszczególnych miastach, bo one są różne, na przykład w samej Anglii, Londyn, a Edynburg to jest 200 funtów różnicy. To samo, jeżeli chodzi o Madryt czy pobyt w Bolonii. Więc będą korekty. Ale o jednej rzeczy powiem. My będziemy także apelować do poszczególnych państw, które posiadają swoje instytucje, aby dawały szansę tym najuboższym, tak powiem, najgorzej sytuowanym, aby korygować, krótko mówiąc, ich stypendia, uzupełniając je także własnym wkładem, tym krajowym. Natomiast jeszcze raz podkreślę, będziemy reagować na różnice w stypendiach po to, aby lepiej dopasować warunki finansowe do kosztów funkcjonowania w poszczególnych ośrodkach akademickich Europy.
1: Zostajemy jeszcze w obszarze kultury, ale polskiej. Jak ocenia pan, jako były szef resortu, decyzję ministra Marty Cienkowskiej o wystąpieniu w roli modelki na wybiegu?
0: Nie mam nic przeciwko temu, może panią zaskoczę.
1: Pan by także uczestniczył w takim...
0: Ja bym nie uczestniczył, ale uważam, że takie ograniczenia stawiane akurat ministrowi kultury, uczestnictwa w przedsięwzięciach, które z kulturą mają wiele wspólnego, według mojej oceny są przesadne. Ja nie patrzę na to, krótko mówiąc, życzliwie, ale nie patrzę też krytycznie.
1: A to, że wcześniej otrzymał środki ten podmiot z tego samego ministerstwa, nie ponosi w jakiś sposób znamion konfliktu interesów? Bo to było podnoszone głównie.
0: Tak, i to muszę powiedzieć, budziło moją wątpliwość, dlatego że zawsze pojawia się jakieś takie podejrzenie, że mamy tu do czynienia z jakąś interesownością. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, obyśmy tylko takie problemy mieli, to będziemy szczęśliwi w naszym kraju.
1: Kinowa lalka lepsza niż serialowa?
0: Mi się filmowa bardzo spodobała, muszę powiedzieć. Po Ziemi Obiecanej nie było filmu, który zgromadził aktorów tej klasy. Obserwowaliśmy tam nie tylko Dorocińskiego, fenomenalnego. Obserwowaliśmy Marka Konrada, który wrócił, Krystynę Jandy. Obserwowaliśmy znakomitą Marię Dębską, świetna rola. Obserwowaliśmy Maję Komorowską. Naprawdę to jest absolutny gigant. Bardzo się cieszę, że blisko 700 tysięcy to jest ten tydzień otwarcia tego filmu. Bardzo ważna pozycja w literaturze polskiej. Prusa. Muszę powiedzieć, że wzbudziły moje zachwyty także zdjęcia młodego Sobocińskiego. To jest geniusz absolutnie kamery, ale także kostiumy, scenografia, umiejętność patrzenia też na takie relacje ludzkie przekładane na XXI wiek. Nie tak mocno jak w tej lalce serialowej Netflixa. Ja ją też polecam, bo uważam, że to jest bardzo dobry serial, ale uważam, że ta lalka filmowa to jest absolutnie prawdziwe kino z ogromną wartością, z dobrym przekazem i fantastyczną ekipą aktorską, nie do zgromadzenia przez następną dekadę, podejrzewam.
1: Muszę z panem ministrem się całkowicie zgodzić i na koniec zapytam, co powinni zrobić rządzący? Jaki powinien być plan koalicji rządowej na wypadek braku zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
0: Trybunał Konstytucyjny, jak sama nazwa wskazuje, to jest absolutnie niezwykle ważna instytucja państwa polskiego. To, że ona została zdewastowana do tego stopnia, jest absolutnie zbrodnią na polskim wymiarze sprawiedliwości. Twarze tej zbrodni cały czas funkcjonują w Trybunale Konstytucyjnym. Ja mówię o takiej zbrodni politycznej przede wszystkim, bo nie jestem sędzią, prokuratorem, więc proszę tak przyjąć moje słowa. Natomiast wybrani prawidłowo sędziowie, nie zaprzysiężani przez prezydenta, to jest kontynuacja tej dewastacji, z którą państwo polskie musi sobie poradzić. I ja już marzę o sytuacji, żeby ten Trybunał Konstytucyjny zaczął pracować.
1: Za rok, panie ministrze, dopiero prawdopodobnie.
0: Wydaje mi się, że za kilka tygodni, kilkanaście tygodni zacznie tą pracę wykonywać, chronić polską konstytucję, chronić polski wymiar sprawiedliwości przed nadużyciami, a tych w ostatnich latach mieliśmy ponad miarę, absolutnie dewastujące dla kondycji państwa polskiego i w tym podstawowym wymiarze.
1: To co powinni zrobić rządzący? Jaką by pan dał radę?
0: Rządzący nie powinni zbyt wiele robić, bo te narzędzia nasze są w tej materii skromne. Natomiast co powinni zrobić sędziowie, którzy zostali prawidłowo wybrani? No krótko mówiąc, rozpocząć pracę. Czy będzie to wymagało jakiejś interwencji ze strony aparatu wykonawczego? Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że sytuacja, z którą mamy do czynienia w chwili obecnej, jest nie do utrzymania.
1: I tu stawiamy kropkę. Europoseł Bogdan Zdrojewski, były minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz były prezydent Wrocławia. Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie pozdrawiam i dobrego dnia.
1: Kiedy we Wrocławiu, panie ministrze?
0: Już jutro, ale późno w nocy de facto.
1: No to bezpiecznej podróży. Dobrego dnia życzymy.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

14 minut pozostało do godziny 9. O 9.15 przegląd prasy na antenie Radia Rodzina. O 9.30 zapraszam natomiast na środę z Multikinem. Olga Kryńska opowie, co nowego możemy zobaczyć w Multikinie, jakie cykle uruchomiono w tym miesiącu, jakie filmy konkretnie będziecie mogli zobaczyć. Opowiemy o tym i zaprosimy również naszych słuchaczy na seans dowolnie wybrany. Będziemy mieć dla Was bilety.

wcześniej jeszcze krótko o tym, co w dzisiejszym przystanku Kultura będzie o owadach. Porozmawiamy o wystawie Robaczkowo, a jest to miejsce, w którym z bliska możemy przyjrzeć się najbardziej fascynującym owadom i pajęczakom. To żywa wystawa, na której dziecko podtrzyma lub pogłaszcza zwierzęta i pozna ich wyjątkowy świat. W studiu Radia Rodzina porozmawiamy z Wojtkiem Kubiakiem i Alicją Świętoniowską, a wśród prezentowanych gatunków, to jest Sky Tower na wystawie Robaczkowo, są m.in. liśćce, straszyki, ptaszniki, skorpiony, skolopendry oraz ślimaki afrykańskie. Największy waży około kilograma, więc jest to naprawdę ślimaczysko. Jedną z atrakcji jest także motylarnia, w której możemy przyglądać się motylom, zarówno tym w kokonach, tym już w pełni dojrzałym. Zwierzęta można obserwować przez duże przeszklenia. Na wystawie o każdej pełnej godzinie odbywają się prelekcje, a terraria uzupełniają opisy i materiały informacyjne. Ważnym elementem tej wystawy Robaczkowo jest także bezpośredni kontakt ze zwierzętami podczas prelekcji. Organizatorzy podkreślają, że poznanie ich z bliska może zmienić sposób, w jaki odbieramy pająki czy owady. To ciekawe, bo chyba większość z nas się trochę boi takich dużych pająków, ale nie chcę mówić za wszystkich. No i właśnie to doświadczenie trzymania tego pająka na własnej dłoni może zmienić wszystko. O tym porozmawiamy po godzinie 10:10 w przystanku Kultura.

0: Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Dziś sąd może poznać stanowiska stron. W piątek Warszawa będzie gospodarzem spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego. AI wkracza do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy jednak od nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Co najmniej dwie osoby zginęły w atakach na Kijów. Alarm powietrzny trwał prawie 4 godziny. Rosyjskie wojska ostrzelały miasto pociskami balistycznymi. Alarm ogłoszono tuż po 3 nad ranem. Mieszkańcy zawczasu zeszli do stacji metra i schronów. Nie ma informacji o uszkodzeniach budynków mieszkalnych w stolicy.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano dziś mowy końcowe w procesie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina z Myszkowa. Do tragedii doszło 3 lata temu. O szczegółach Joanna Wyleżą.
2: Jednym z najważniejszych elementów procesu była rekonstrukcja wypadku. Obrona kwestionowała m.in. ustalenia dotyczące toru jazdy obu samochodów i przebiegu samego zdarzenia. Biegli powołani przez sąd nie potwierdzili. Stwierdzili jednak tej wersji. Na podstawie śladów na jezdni, danych z samochodów, nagrań oraz innych materiałów ustalili, że to BMW Sebastiana M. najechało na tył Kii. Według biegłych tuż przed zdarzeniem samochód oskarżonego poruszał się z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Eksperci zakwestionowali również przedstawioną przez obronę prywatną ekspertyzę, wskazując na błędy metodologiczne.
0: Prokuratura zapowiada wniosek o najwyższy wymiar kary. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Po wysłuchaniu mów końcowych sąd może przystąpić do narady nad wyrokiem. W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie szefów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego. W drugiej części spotkania będzie uczestniczył również przedstawiciel Ukrainy, poinformował marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Na zaproszenie Sejmu przyjeżdża szefowa Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej, Braun Pivet. Przyjeżdża szefowa delegacji niemieckiego Bundestagu, pani Julia Klockner. Oraz w drugiej części tego spotkania przyjedzie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, pan Rusłan Stefańczuk, dlatego że będą konsultacje między Trójkątem Weimarskim a stroną ukraińską.
0: Trójkąt Weimarski to nieformalny format współpracy trójstronnej pomiędzy Polską, Niemcami i Francją, utworzony 29 sierpnia 1991 roku w niemieckim Weimarze. Kilka minut rozmowy, kilkadziesiąt sekund na notatkę. AI wkracza do gabinetów lekarskich. W Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich jest testowany system PulseNote, który zapisuje rozmowę lekarza z pacjentem i przerabia ją na notatkę medyczną. To, co teraz zajmuje około kilkunastu minut, ma trwać kilkadziesiąt sekund, mówi Przemysław Juszczuk, zastępca dyrektora Centrum Instytutu Łukasiewicza.
4: Pacjent ma takie poczucie, że jest bardziej zaopiekowany ze strony lekarza. Natomiast lekarz w tym momencie cały swój dostępny czas może poświęcić na rozmowę z pacjentem, czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo podczas transkrypcji.
0: System PulseNote to rozwiązanie dedykowane dla szpitali i jednostek medycznych, w których pomysłodawca, czyli Instytut Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Sieci Badawczej Łukasiewicz, chce uprościć proces rozmowy pacjenta z lekarzem.
5: Minęła godzina 9, we Wrocławiu 5 stopni, nadal chłodno i pochmurno, zachmurzenie jest coraz większe, natomiast miejmy nadzieję, że ustąpi promieniom słońca, które przebiją się przez te gęste chmury, wieje delikatny wiatr, wilgotność powietrza również jest duża, co możecie odczuć, natomiast dzisiaj nie popada opadów deszczu, możemy spodziewać się we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku w dniu jutrzejszym, maksymalnie dzisiaj 21 stopni na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu właśnie będzie tyle.
6: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 5 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Eksner. Już za 10 minut zapraszam na przegląd prasy i portali dla Was. Wyszukujemy najciekawsze newsy.

0: Skrolujemy za Was, czyli rozpoczynamy przegląd prasy i portali. Ze mną Ilona Baran. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Chłodny poranek ten październikowy, prawda? Środowy.
1: Czy jest tak rześko, bym powiedziała, to na pewno, ale czy tak bardzo, bardzo chłodno? Nie.
0: 3 stopnie pokazywało niektórym rano.
1: A o której rano? Bo to jest takie pojęcie.
0: O 5 na przykład.
1: A, no to ja tutaj mam doświadczenie po 7, więc 2 godziny różnicy. Dobrze, no to tutaj trochę o chłodku, ale ociepliłam atmosferę i zaczynamy od najtańszych miast w Polsce. Suwałki są na pierwszym miejscu w zestawieniu 66 miast na prawach powiatu i z najnowszych danych GUS za wrzesień wynika, że najniższy indeks kosztów, czyli oznaczający najniższy poziom codziennych wydatków w porównaniu z pozostałymi miastami uwzględnionymi w zestawieniu, odnotowano we wspomnianych Suwałkach. Na drugim miejscu znalazły się Grudziądz, na trzecim Toruń, a w pierwszej dziesiątce znalazły się także Łódź, Łomża, Biała Podlaska, Skierniewice, Chełm, Białystok i Kielce.
0: Nie słyszę, żeby tam było jakieś miasto Wrocław albo okoliczne.
1: Nie ma.
0: Nie ma. No
1: nie
0: cóż.
1: Ma, nie ma i nie będzie. No tak, warto zwrócić uwagę na Grudziądz, bo tam mediana wynagrodzeń brutto, czyli to jest ta środkowa wartość zarobków, w przedstawionym zestawieniu jest najniższa wśród pierwszej dziesiątki i wynosi 6700 zł. Jednocześnie miasto zajmuje
0: brutto,
1: drugie miejsce. Tutaj mówimy oczywiście o wynagrodzeniach brutto. Zajmuje drugie miejsce i tak sobie patrzymy o na przykład, gdzie mieszkania są najtańsze. Mhm. Jak byś powiedziała z tej, w tym zestawieniu z tych miast?
0: No pewnie w Grudziądzu.
1: Bardzo dobrze. Punkt dla Judyty. W Grudziądzu. Na drugim miejscu Suwałki, Łomża, Biała Podlaska i Chełm. Najtańsze produkty z
0: to myślałam, że powiesz, ile kosztuje jeszcze to mieszkanie.
1: 5535 zł za metr kwadratowy w Grudziądzu.
0: No to...
1: Co, przeprowadzasz się do Grudziądza. Później najtańsze produkty spożywcze. Najkorzystniej pod tym względem wypada województwo podlaskie. Ceny żywności są tam o ponad 7% niższe od przeciętnej, od przyjętej średniej. No i to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Suwałk, Łomży i Białego Stoku. A co warto, to jest ciekawe, bo co warto kupować w poszczególnych regionach? To tak, w podlaskim najkorzystniej wypada mięso wieprzowe. W kujawsko-pomorskim tutaj masło o zawartości tłuszczu 82%. W łódzkim to mąka z kolei pszenna, w lubelskim chleb pszenno-żytni i w świętokrzyskim tak samo.
0: Czyli takie zakupy można sobie robić jeżdżąc po Polsce.
1: Tak, to nie wiem, patrząc na ceny paliw, to no, może być to
0: rowerem.
1: Troszkę... A rowerem chcesz do Grudziądza jechać. Dobra, no i na koniec...
0: Teraz popularne są takie różne trasy. Wiesz, zbiórkowe i tak dalej, to można taki nurt, wiesz, ekozakupy.
1: Tanie zakupy, co warto kupować. I na koniec miasto, które miasto chcemy wybrać, jeśli chcemy żyć taniej. No i nie ma jednego miasta, które będzie najlepsze dla każdego. Wiele zależy od tego, czy najwyższy jest zakup mieszkania, wysokość zarobków, czy codzienne zakupy. No a liderem w zestawieniu są Suwałki, później wspomniany Grudziądz i Chełm, Łomża oraz Łódź. A całość tego zestawienia macie Państwo dostępne właśnie w internecie. Ciekawe są te statystyki.
0: Bardzo ciekawe, bardzo.
1: Przenosimy się do naszego kochanego Wrocławia, a tutaj propozycja, bezpłatny spacer z przewodnikiem, a wcześniej wykład na początek osiedle Borek. Dzisiaj, 7 października, w Muzeum Architektury we Wrocławiu na ulicy Bernardyńskiej 7 odbędzie się wykład o osiedlu Borek. Początek o godzinie 12, a 9 października, czyli w piątek, Beata Werdek poprowadzi spacer po Borku. Zbiórka o godzinie 12 przy wejściu do Parku Południowego od strony ulicy Kutnowskiej 2.

0: Wstęp na oba wydarzenia jest bezpłatny, nie trzeba się zapisywać.
1: Znasz Borek trochę? Spacerowałaś po Borku? Ja mieszkam blisko, tak pytam, wiesz, zaczepnie.
0: Zaczepnie, pytasz. Pojawiałam się na Borku, ale czy znam, to nie. To nie są gdzieś tam moje rejony.
1: Bo to jest taka dzielnica zielona, willowa, ale ponoć też przemysłowa.
0: Tak, w ogóle.
1: Trochę.
0: Jeżeli chodzi
1: Park
0: o ten
1: południowy.
0: Spacer wspomniany i wykład, to będzie między innymi właśnie, kiedy powstały pierwsze wille na Borku. Kim byli ludzie, dla których je wybudowano, dlaczego mieszkańcy właśnie zdecydowali zamieszkać się właśnie tam i jak przez dekady rozwijało się to osiedle. To mniej więcej takie będą tematy. Bardzo ciekawe są tutaj historie poszczególnych osiedli. Jak to się rozwijało, jak to wyglądało historycznie, że jest tak, jak jest.
1: Dokładnie. Mówimy, jak jest.
0: I na koniec zostajemy przy Wrocławiu, a tam spoglądamy na badanie, na wrocławską diagnozę społeczną 2025, której wyniki opisuje dziś wrocław.pl oraz Wroclife. Jaki jest typowy wrocławianin? Czy żyje pełnią możliwości, jakie daje mu miasto, czy może jednak większość czasu spędza w domu? Obraz jest dość ciekawy, bo z jednej strony wrocławianie są bardzo zadowoleni z życia. Średnia ocena wynosi aż 8,7 punktu na 10. Z drugiej, z miejskich atrakcji korzystają znacznie rzadziej niż moglibyśmy się spodziewać. Regularnie do teatru czy galerii sztuki chodzi niespełna 7% badanych, a z parków i miejskich lasów regularnie korzysta około 16%. Co ciekawe, najczęściej wybieramy dom, bo tak spędza wolny czas około 61% mieszkańców, a jeśli już wychodzimy, no to najczęściej do centrum handlowego, na przykład na koncert, czy do teatru. Jest też kilka innych ciekawych wniosków. Przeciętny deklarowany dochód to ponad 5300 zł netto. Większość gospodarstw mieszka we własnym lokalu, a samochód pozostaje najpopularniejszym środkiem transportu.
1: Niestety wciąż, mimo tak świetnie skomunikowanych tras rowerowych.
0: No, ale jest też druga strona tego portretu. Dla ponad 37% badanych problemem jest dostęp do opieki zdrowotnej. Więc jaki tak naprawdę jest ten wrocławianin, wrocławianka, zadowolony
1: z miasta, wynika? Z czego to wynika?
0: Ale niekoniecznie korzystający z niego na co dzień. No i właśnie o tym przeczytają cały ten raport na wrocław.pl i na Wroclife.
1: Ja myślę, że to jest dostęp do naszej wody, bo woda kranówka prosto z gór, może to tak po prostu też poprawia morale. Jak myślisz?
0: Nie wiem, czy bym tutaj ryzykowała takim wnioskiem. Na pewno jest to jakiś czynnik plusowy, ale tak, zachęcam Państwa do tego, jeżeli lubicie takie badania i tematy społeczne, bo naprawdę ciekawe, można sobie tutaj wnioski wysnuć. My taką namiastkę tylko Państwu dałyśmy, a całość, tak jak właśnie wspomniałam, na Wroclife i wrocław.pl.
1: Bardzo dziękuję, Ilona. Ty wyglądasz na osobę zadowoloną z życia we Wrocławiu.
0: Bo mam kawę obok.
1: A ja mam ludzi, którzy są po prostu dla mnie.
0: Przepraszam, że tak materialnie podeszłam. Tak, nie no, trzeba się cieszyć. Piękna jesień, światło w ogóle o poranku jest niesamowite. Jak ktoś lubi fotografować albo po prostu delektować się przyrodą, to zachęcam wstać sobie troszkę wcześniej, wyjść na poranny spacer, bo no, zachwycają te widoki.
1: Bardzo dziękuję, zachwycajmy się od rana do wieczora i teraz wracamy już do muzyki. Dziękuję, Ilona. Ja się

0: 30 minut po godzinie 9 przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Olga Kryńska z Multikina. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Porozmawiamy o tym, co możecie zobaczyć w Multikinie już teraz i co możecie zobaczyć w najbliższych dniach. No to zaczynamy. Chyba trzeba wspomnieć o tym, o czym mówią wszyscy.
1: Już od ponad tygodnia już leci u nas Lalka. Kto jeszcze nie widział, no to trzeba nadrobić, bo naprawdę warto, tak osobiście powiem. Wielka literatura, również wielkie nazwiska, Lalka Bolesława Prusa, która wróciła na ekran w nowej filmowej odsłonie. W rolach głównych Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, czy Marek Konrad jako Ignacy Rzecki. Naprawdę dwie, bo pomimo tego, że film jest troszkę długi,
0: dwie i pół godziny,
1: ale nie czuć tego kompletnie.
0: Też słyszałam, że nie czuć, nie byłam jeszcze w kinie, ale ty chyba byłaś, prawda?
1: Tak, byłam i naprawdę warto.
0: Można dać się porwać, kino kostiumowe ma to do siebie historyczne, że można rzeczywiście poczuć klimat epoki.
1: Dokładnie.
0: A czy to prawda, że tam jakaś część scen była kręcona we Wrocławiu, czy to raczej tak?
1: Tak.
0: Okej, okay, dobrze, czyli możemy zobaczyć, rozpoznać swoje ulice, pewnie ulica Miernicza, podejrzewam.
1: Tak, jest już tak, że siedzi się i mówię, o, Związku z tym jest. Trochę rzeczywiście, faktycznie nasze trochę wyglądają, ale jak dobrze znamy Wrocław, no to
0: rozpoznamy. No to też taki test wiedzy.
1: Tak.
0: Topografii Wrocławia.
1: Dokładnie.
0: I Lalkę możemy praktycznie chyba codziennie oglądać w Multikinie.
1: Tak, prawie o każdej godzinie na ten moment, więc dowolna godzina, ale Państwa zapraszamy bardzo serdecznie. A jeżeli chodzi o nadchodzące nowości, to Robert Pattinson wraca na ekran po raz trzeci lub czwarty, już tak liczyłam.
0: W tym sezonie.
1: W tym roku. I będzie to film, o którym krytycy nie mają wątpliwości, że to może być jego pierwsza w karierze nominacja do Oscara. Jest to film prime time, jest to trzymający napięcie thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Poznają Państwo historię Chrisa Hemsworth'a, czyli charyzmatycznego,
0: dziękuję.
1: Reportera, który wnika do przestępczego podziemia, by troszeczkę zmienić telewizję. Z tego, co ja tak osobiście powiem, Robert Pattinson zawsze mnie zachwyca, że potrafi jednak wcielić się bardzo w rolę, którą dostaje, więc wierzę, że
0: tym
1: razem na pewno mu się uda, więc ja czekam bardzo na tym, bardzo chciałabym pójść, więc już tutaj w piątek za dwa dni
0: mogę. Jest na to szansa.
1: Tak. Mhm. Kolejny film to film Digger, który przedstawia historię wpływowego człowieka, który wywołuje globalną katastrofę. W roli głównej jest Tom Cruise, który, przyznam szczerze, jak zobaczyłam zapowiedź filmu, to go nie poznałam.
0: Aha, okej, okay, taka metamorfoza.
1: Tak, bardzo, jak tutaj Tom Cruise
0: czas
1: i od razu
0: mija.
1: Mamy w głowie Mission Impossible czy Top Gun. To tutaj,
0: zupełnie inaczej.
1: Zupełnie inaczej, także też jestem również ciekawa tego filmu. A jeszcze coś tutaj dla młodszych oczywiście, bo tutaj zawsze dla naszych ulubieńców, dla maluszków, Bing i opowieści o zwierzątkach, tak?
0: I to są poranki filmowe u was.
1: Tak. Mhm. Jest to seans zaprojektowany z myślą właśnie o potrzebach najmłodszych widzów i gwarantujemy tutaj ciszę i komfort, dlatego że poziom jest dostosowany do wrażliwych małych uszu tutaj naszych widzów. Brak bloku reklamowego, zamiast nich włączamy dla dzieci takie interaktywne zabawy przez bodajże niecałe 10 minut, więc jeszcze tutaj przed seansem też można się trochę zabawić i film jest króciutki, jest to 7 historii o nauce empatii i opiece nad zwierzętami. A propos, jeżeli chodzi tutaj o tego Binga, także...
0: To ile to jest minut? Tak,
1: ogólnie cały seans trwa godzinkę razem z właśnie tym...
0: Tą zabawą
1: interakcyjną. No jest też nie za długo, także wydaje mi się, że dla takich najmłodszych, jako pierwsza wizyta na przykład u nas, to wydaje mi się, że opcja idealna. Mamy teraz...
0: Tak, polecamy oczywiście uwadze.
1: Mamy teraz taką nowość. Wraz z festiwalem Millennium prezentujemy filmy w ramach kina dokumentalnego. I w tym miesiącu jest on pod nazwą Ucieczka do natury. Tak, jeżeli Państwo tutaj lubią takie filmy dokumentalne, to jeszcze dzisiaj mogą Państwo zdążyć na Duch Śniegów. Jest to wyprawa w tybetańskie góry w poszukiwaniu nieuchwytnej śnieżnej pantery. A za tydzień Pieśń Lasu, poruszająca międzypokoleniowa podróż do serca dzikich lasów.
0: I powiedz, to jest tak, że w każdy czwartek?
1: Tak.
0: każdy czwartek jeden taki dokumentalny film i każdego miesiąca będzie to troszeczkę
1: inna kategoria.
0: Inna kategoria, czyli tak. Tym razem natura. Ja akurat widziałam Pieśni Lasu właśnie na Millennium Dogs Against Gravity. No porwał mnie ten film, naprawdę. Mhm. Można się wyciszyć przy nim. Tak. I można tak się skupić na tych bardzo subtelnych dźwiękach, bo natura nie mówi do nas często głośno, tylko bardzo cichym śpiewem.
1: To prawda.
0: No i chyba te dwa cykle, które już od dawna u was, kultowe kino z Lotto.
1: Tak, jak zawsze, kultowe kino, ofowe kino, filmy festiwalowe, tutaj z kultowego kina jest też tyle opcji dla każdego, można i przyjść i obejrzeć coś ponownie po raz setny. Ja na przykład jestem tą osobą, która przychodzi na kultowe
0: chyba
1: kino.
0: Chyba tym razem Piraci z Karaibów u was, tak?
1: Tak, tak.
0: Między innymi.
1: Między innymi. A też pod koniec... będziemy mieć filmy Tima Burtona, także no mówię, jak ktoś chce, to znajdź coś dla siebie.
0: Mnie też zaintrygował tytuł Kura, to chyba ofowe kino.
1: Tak, to film festiwal.
0: O kurze.
1: Tak.
0: Dokładnie? To dobrze mówię?
1: No,
0: bohaterką tak, główną jest kura.
1: Tak. Ogólnie filmy ofowe kino, no to są filmy festiwalowe. Mhm. One troszeczkę się różnią, wiadomo, tematyką, jeżeli chodzi o to, ale one są po prostu troszeczkę ciekawe. Znaczy, dla mnie są ciekawsze, bo to nie jest taki stricte...
0: No nie jest to mainstream, film. Z tak, różnych perspektyw. Tak. No i właśnie tutaj z perspektywy tej tytułowej chyba kury obserwujemy tak. świat, więc no myślę, że to może być ciekawe doświadczenie bardzo.
1: I tutaj jeszcze a propos wydarzeń, to już powiem, że w drugiej połowie tutaj października będziemy 21 dokładnie, będzie Kino na Obcasach, kolejna edycja, tym razem już druga w tym miesiącu.
0: No właśnie, co się stało, że dwie w tym miesiącu.
1: Taka niespodzianka dla wszystkich. Będziemy grać film Jak żyć, żeby nie zwariować, polska komedia, więc jeżeli ktoś by chciał odprężyć się i trochę pośmiać, także serdecznie zapraszamy oczywiście. Mhm.
0: Ja tylko powiem o tym Kinie na Obcasach, kto jeszcze nie wie o tym cyklu, to jest generalnie dedykowane głównie paniom, ale nie tylko. Jeśli przyjdzie jakiś pan, to oczywiście będzie także mile widziany. Każdy otrzymuje upominek od Multikina i zaprzyjaźnionych sponsorów.
1: Tak.
0: No i dodatkowo może sprawdzić się w quizie wiedzy o filmie. Tam to po prostu jest, emocje są dosyć duże, sportowe można powiedzieć, no i tutaj także nagrody. Także warto.
1: Tak.
0: Naprawdę warto się
1: super,
0: wybrać.
1: Super, niesamowite wydarzenie. Bardzo lubię na nie chodzić, albo też właśnie jakby przeglądać się, jak to wygląda z boku, bo tak bardzo sympatyczna atmosfera jest. Nawet z tym konkursem, mimo rywalizacji, że tak można powiedzieć, troszeczkę między sobą na początku, to jednak każdy sobie później bije brawo, się cieszą, a później oglądamy wszyscy razem film, więc...
0: A ty na jaki seans w najbliższym czasie się wybierasz? Masz jakieś plany? Na coś czekasz?
1: No na ten prime time nie będę tutaj a później, no tak... Jeszcze oczywiście zahaczałabym o parę jeszcze filmów, mam nadzieję, że zdążę, ale jeszcze na Igrzyska Śmierci czekam w listopadzie, także tutaj muszę się zahaczyć jeszcze na co. Ale tak to prime time w pierwszej kolejności, na pewno z Robertem Pattisonem, jak mówiłam, troszeczkę jestem fanką.
0: A ciekawa jestem, na co nasi słuchacze się wybiorą. Jeśli chcecie się podzielić z tym, na jaki film najchętniej wybralibyście się do Multikina, napiszcie do nas 7148. Zaczynamy od słowa rodzina, w treści właśnie tenże film, może też z kim się wybierzecie, wasze imię, no i oczywiście SMS-y zostaną nagrodzone podwójnym zaproszeniem do Multikina na ten wybrany przez was w SMS-ie film, ale nie tylko, możecie zmienić zdanie oczywiście, wiadomo, różnie bywa. Bardzo dziękuję ci,
1: dziękuję
0: Olga,
1: bardzo.
0: I zapraszamy niezmiennie do Multikina.

Przypominam, że to dzisiaj środa z Multikinem. Mamy dla Was podwójne zaproszenia do Multikina na dowolnie wybrany seans. Wystarczy napisać nam w treści wiadomości SMS-owej, na jaki film chcielibyście się wybrać i z kim. A może też dlaczego warto w ogóle wybrać się jesienią do kina. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. W treści właśnie to, o czym powiedziałam, z kim chcecie iść do kina, na jaki film, dlaczego w ogóle macie ochotę wybrać się do kina właśnie jesienią i oczywiście podpiszcie się swoim imieniem. Czekają na Was podwójne zaproszenia na dowolnie wybrany seans w Multikinie. Zarówno propozycje dla najmłodszych, jak i dla tych fanów wielkich tytułów, wielkich hitów oraz tych niszowych, także kino dokumentalne w tym miesiącu startuje, jest w czym wybierać.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Trzylatek wypadł z okna mieszkania na piątym piętrze. Dziecko śmigłowcem LPR-u trafiło do szpitala. Zatrzymanie menedżerów Orlenu, za chwilę dwugłos w sprawie zaniżania cen paliw. Sprawca śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu przyznał się do winy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Dramatyczny wypadek w Rydutowach. Trzyletni chłopiec wypadł z okna mieszkania na piątym piętrze przy ulicy Ofiar Terroru. Dziecko przeżyło, informuje Małgorzata Koniarska, rzecznik wodzisławskiej komendy.
2: Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że trzyletni chłopczyk pod nieuwagę swojej mamy wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania. Do chłopca zostało wezwane ratownictwo medyczne. Medycy podczas badania uznali, że jest konieczne przetransportowanie go LPR-em do kliniki w Katowicach.
1: Policjanci z Wodzisławia Śląskiego na razie nie informują o stanie zdrowia dziecka. Prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić dokładny przebieg i wszystkie okoliczności wypadku. Wiadomo, że matka była trzeźwa. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku. Wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menedżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie. I Polska stała się takim miejscem, gdzie przyjeżdżano po tańsze paliwo, bo było ono tańsze niż paliwo czy ceny paliwa rynkowego w całej Europie.
1: Skutkiem ubocznym, jak twierdzi minister Żurek, były niedobory paliw na stacjach samego Orlenu. Sprawę skomentował ówczesny prezes Orlenu Daniel Obajtek.
4: Dochodzi w dzisiejszych czasach do następnego skandalu. Zatrzymuje się menadżerów, byłych menadżerów i obecnych Orlenu, że paliwo w Polsce było poniżej 6 zł. To jest zarzut, że paliwo w Polsce było poniżej 6 zł. Proszę Państwa, to jest skandal nad skandalem. Nigdy nie powinno być takiej sytuacji.
1: Zdaniem Obajtka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdził wtedy żadnych nieprawidłowości. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na razie na 3 miesiące do aresztu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
5: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
1: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenie prędkości, grozi mu 10 lat więzienia.
6: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Na Morzu Czarnym cały czas trwa akcja poszukiwawcza po tym, jak 2 statki handlowe zostały trafione przez drony. Jeden z nich zatonął, na drugim wybuchł pożar. Do ataku miało dojść w tak zwanej wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Statki należały do państw Togo i niewielkiego kraju pacyficznego Palau. 18-osobowa załoga jednego ze statków została uratowana przez bułgarski prom pasażerski. Drugi, trafiony ze statków, zatonął. Załogi nie odnaleziono, przekazał premier Bułgarii.
7: Minuty po godzinie 10 sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj ciepło, natomiast pochmurno, maksymalnie 21 stopni. Tyle będzie w Legnicy, we Wrocławiu, w Oławie i w Strzelinie. We Wrocławiu aktualnie mamy 7 stopni, temperatura powoli rośnie, zachmurzenie jest niemal pełne, wieje także delikatny wiatr, wilgotność powietrza również pełna, natomiast dzisiaj bez opadów deszczu popadać może jutro na Dolnym Śląsku, w tym we Wrocławiu oraz w najbliższy weekend.
8: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
7: A przy mikrofonie Judyta Exner, już 5 minut po godzinie 10. Za chwilkę, po godzinie 10.10, przeniesiemy się do świata małych, wielkich bohaterów. Będziemy rozmawiać o robaczkach, różnego rodzaju pajęczakach i owadach, o wystawie robaczkowo konkretnie, ale o szczegółach dowiecie się więcej już za chwilę po 10.10 w przystanku Kultura. Tymczasem już teraz zapraszam do tego, by brać udział w naszym konkursie. W naszym konkursie rozdajemy dzisiaj bilety do kina, podwójne zaproszenia na dowolnie wybrany seans. Wystarczy napisać nam, na jaki film chcielibyście się wybrać, bądź z kim chcielibyście się wybrać, albo napiszcie, jaki jest dobry powód, by wybrać się właśnie jesienią do kina. 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Piszemy to, o czym powiedziałam, oraz podpisujemy się swoim imieniem. Do 10.30 czekamy na wasze wiadomości. Między innymi można zobaczyć lalkę, ale jest także Bing, jeśli chodzi o pozycję dla najmłodszych w takich porankach z multikinem. To jest taki seans dostosowany do potrzeb właśnie małych dzieci. Może być propozycją pierwszego seansu, pierwszego kontaktu z kinem, z dużym ekranem. Jest kilka nowości, także ofowe kino oraz kultowe kino z Lotto. Tam takie pozycje kultowe, które można zobaczyć na dużym ekranie, między innymi Piraci z Karaibów, a przed nami także kino na obcasach pod koniec miesiąca. Można rozważyć taki seans. Jest także kino dokumentalne. Tam ciekawe propozycje w tym miesiącu, tematy związane z naturą. Najbliższy seans już jutro. Warto odwiedzić stronę Multikina, zobaczyć co ciekawego możecie zobaczyć w październiku, ale też w kolejnych miesiącach. Te bilety mają dosyć długą ważność. Możecie wybrać się właśnie, tak jak wspomniałam, na dowolnie wybrany seans. 7148. Zaczynamy od słowa rodzina. Potem napiszcie nam, na jaki film chcielibyście się wybrać i z kim, bądź jaki jest dobry powód, by wybrać się do kina jesienią. Podpiszcie się koniecznie swoim imieniem.

0: Przystanek Kultura.
1: Jesteśmy w przystanku Kultura, a dzisiaj w tym przystanku może nietypowo, bo o robaczkach, ale za chwilę powiem, o co chodzi. Ze mną w studiu jest już Wojtek Kubiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Znany popularyzator wiedzy o owadach, pajęczakach, pająkach oraz Alicja Świętoniowska.
3: Dzień dobry, witam.
1: I oboje będą ze mną dzisiaj rozmawiać o wystawie robaczkową, którą możecie oglądać w Sky Towerze. Może na początku porozmawiamy o tym w ogóle, dlaczego taka wystawa powstała?
2: Ta wystawa powstała w miejsce, gdzie kiedyś była wystawa pająków i o ile wystawa pająków już jest jakoś tam faktycznie znana w kraju, to robaczkowa jest totalnie nowym projektem, a powstała przez to, że jakoś tak się dzieje, że zarówno młodzi, jak i starsi ludzie, co też zauważam po widowni po prostu na swoim kanale, zaczynają się interesować tym światem wokół nas i tym mikroświatem, czyli jak ktoś idzie, nie wiem, na spacerze z psem, zobaczy jakiegoś owada, jakiegoś pająka, robi zdjęcie i na przykład mi wysyła.
1: Co to jest?
2: Tak, dokładnie, z pytaniem, hej Wojtek, co to jest? I to się robi tak coraz bardziej popularne, już nawet nie chcę zahaczać o terrorystykę, ale wszystkie te dziedziny, czy pasje, czy hobby związane ze zwierzętami mniej znanymi, takimi niepieskowymi, niekotkowymi, czy też tropikalnymi, no robią się coraz popularniejsze i w te nisze póki co też celujemy, żeby właśnie przez robaczkowo rozpopularyzować takie zwierzątka, których nie jesteśmy w stanie spotkać w Polsce naturalnie, zwierzątka bezkręgowe, no i kolorowe, ładne, wiadomo, puchate i tak dalej, i przedstawić, że nie są takie bardzo straszne, na jakie mogą wyglądać.
1: Ja pamiętam taki popularny program jakiejś walki owadów, czy coś takiego w telewizji, nie wiem, czy kojarzycie, i one właśnie są przedstawiane tam jak takie krwiożercze bestie trochę. Pewnie w niektórych wypadkach tak trochę jest, ta bezwzględność świata owadów i tych wszystkich małych stworzeń jest często dla nas trudna do zrozumienia. No ale po prostu tak, taka jest.
2: Tak, ale no to jest natura i z tym nic nie zrobimy, tak? Tak jak wąż zjada myszkę, tak jak modliszka zjada mniejszego owada żywcem, tak po prostu no, my zjadamy schabowego, tak? I jakby to świat się tak kręci i na to na razie nic nie poradzimy, ale jak się patrzy na to z perspektywy osoby, której jest wytłumaczone coś krok po kroku, jak owad działa, to się nagle okazuje, że o, dobra, nawet jest fajny, nawet jest taki przyjemny.
1: Co możemy zobaczyć na wystawie robaczkowo? Jakie owady, jakie organizmy, jakie zwierzątka?
3: Najróżniejsze na dobrą sprawę, ponieważ nie skupialiśmy się stricte na jednym konkretnym rodzaju, ale chcieliśmy pokazać jak największy, jak najładniejszy przekrój zwierząt, które no, nam się wydają, że albo są sztucznie wygenerowane przez AI, bo nie ma takiej opcji, żeby zwierzę wyglądało w taki sposób, albo po prostu są dla nas w jakiś sposób ciekawe. Mamy mnóstwo rodzajów liśćców, mamy patyczaki, mamy straszyki, mamy nawet największe na świecie ślimaki afrykańskie. Oczywiście jest potężny przekrój, jeżeli chodzi o ptaszniki, no bo pająki bardzo długo były sercem tej lokalizacji i nadal mamy je bardzo mocno w serduszku, więc jest bardzo duże, cała sala w ogóle poświęcona stricte pajęczakom. No jak już o pajęczakach mówimy, mamy też salę, która teoretycznie jest salą skorpionów, ale w rzeczywistości tam są też skolopendry, biczykodłokowce, tępodłokowce, także jest też więcej ciekawych zwierząt do zobaczenia. No i wydaje mi się taki klejnot koronny, czyli nasza motylarnia. Marzenie Wojtka, z którym ja się mierzę na co dzień i to ja się tam wszystkim zajmuję, a on tylko przychodzi, patrzy, o, motyl, fajny. I wydaje mi się, że też bardzo dużo osób przychodzi i patrzy i też ma takie, o, ale wielki motyl, bardzo fajny.
1: Okej, czyli to jest tak, że możemy wejść do środka i obserwować te motyle też w różnych fazach rozwoju, bo tam te kokony też się znajdują, tak?
3: Kokony, jaja, też mamy gąsieniczki na dobrą sprawę na ten moment. Czyli jeżeli chodzi o wchodzenie do środka, to ze względu na to, że to jest dosyć małe pomieszczenie, dla bezpieczeństwa motyli i roślin, które się w środku znajdują, obserwowanie jest z zewnątrz, ale to jest też bardzo fajnie zaprojektowane wyzielone miejsce, gdzie mamy potężne szyby z przodu, mamy siatki, także to jest dosłownie twarzą w twarz praktycznie z tym motylem, bez ryzyka, że ten motyl wleci nam na przykład w oko, co się czasami zdarza.
1: To prawda, motyle też są niezwykle kruche i to byłoby straszne, gdyby coś mu się stało.
3: Niezwykle kruche i też niespecjalnie dobrze sobie radzą z lataniem, o dziwo, bo potrafią naprawdę bardzo intensywnie wpaść w nas i albo zaplątać się we włosy trochę, albo po prostu strzelić nam przysłowiowego liścia swoim pięknym skrzydełkiem. Co o dziwo, przy rozmiarach, no jak te skrzydła są wielkości dłoni ludzkiej czasami, to naprawdę już czuć takie uderzenie potężne.
1: Tak, ale to jest ta feria barw i kolorów. Te skrzydła są pewnie niezwykle barwne, tak sobie to wyobrażam, i piękne.
3: Niezwykle barwne, są też bardzo ciekawie ukształtowane, bo nie mamy takich typowo stricte motylków, które nam się kojarzą, ale są na przykład motyle, które samym kształtem swoich skrzydeł przypominają suche liście.
1: Okej, taki rodzaj kamuflażu może trochę.
3: Dokładnie.
1: Do rozmowy z

0: Przystanek Kultura.
1: Wracamy do rozmowy o wystawie Robaczkowo we wrocławskim Sky Towerze. Mówisz, że nie możemy wejść do tej motylarni, ale czy jest jakaś szansa na kontakt z tymi zwierzętami? Nie wiem, można na przykład je wziąć na rękę?
2: Jak najbardziej. Nie da się człowieka przekonać w 100% do danego zwierzęcia bez zapewnienia mu takiego bezpośredniego kontaktu z tym zwierzęciem. Ja mogę godzinami opowiadać o tym, że no, pająki nie są niebezpieczne, że są naprawdę bardzo pożyteczne dla nas, ale dopiero w momencie, kiedy ten człowiek na przykład weźmie tego pająka na ręce, to on zrozumie, jak kruche, delikatne jest to zwierzę i z takim właśnie poczuciem, że ojej, byle mu nie zrobić krzywdy, wyjdzie i jak zobaczy w domu pająka, którego może by zabił klapkiem, albo może by mu zrobił krzywdę, albo wyrzucił, albo przestraszył się takiego zwierzęcia, to myśl sobie, o matko, jaki malutki, trzeba go jak najszybciej zanieść w bezpieczne miejsce. I tak samo jest z każdym innym zwierzakiem, które pokazujemy. Ślimaki nagle nie są już ohydne, tylko jedne, jakie są fajne, jakie urocze, jaką śliczną mordkę.
1: To są takie ogromne ślimaki, tak?
2: Ogromne ślimaki. No okay. Haribo, czyli nasz największy ślimak na ten moment, to tak kilo ponad waży.
1: Wow.
2: Także jest to no już taki szczeniaczek nasz ukochany, nasza też takie oczko w głowie. Mamy różnego rodzaju patyczaki, mamy różnego rodzaju chrząszcze, także wszystko to, co nam się kojarzy z czymś ohydnym, obrzydliwym, jakimś paskudnym, to nagle okazuje się, że z bliska, w bardzo dużym powiększeniu, to wcale nie jest takie straszne, tylko to jest po prostu inne. Mhm. I właśnie dzięki takim prelekcjom, bo o każdej pełnej godzinie można u nas posłuchać prelekcji. Opowiadamy o tych zwierzakach, wyciągamy krocionogi, wyciągamy straszyki, wyciągamy różnego rodzaju zwierzaki i pokazujemy ludziom, że to nie jest potwór, to nie jest zabawka, to jest zwierzę.
1: I jakie są reakcje ludzi? W sensie rzeczywiście przychodzą osoby, które naprawdę się boją autentycznie, albo widzicie, że nie chcą się zbliżać do tych zwierząt?
2: Tak, to jest ten taki standard, gdzie przychodzi rodzinka, są dzieci, jest mama, tata i jest takie, no to idź z dziećmi i mama sobie pójdzie na kawę. Koniec końców przekonuje się, dobra, wchodzi i się okazuje, że ta mama, która początkowo nie chciała nawet wejść do nas, to że ona najbardziej później
1: odlatuje,
2: że super, że fajnie, że mega ciekawe, że ona się nie spodziewała i jest to taki no bardzo wynagradzający moment, gdzie pokazujemy ludziom, że ej, to jest fajne, no bo no skąd się bierze ta popularność kanału Wojtka, skąd się bierze to zainteresowanie tymi zwierzętami, bo to jest fajne, tylko nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, czasami trzeba troszeczkę przekonać.
1: No, no właśnie, bo ten świat tak naprawdę owadów, pająków i różnych małych organizmów otacza nas wszędzie, jest wszechobecny i tych organizmów jest tak wiele, są tak fantastycznie przystosowane też do życia i mają przeróżne umiejętności, takie skille i to jest fascynujące, naprawdę, jak
2: dokładnie
1: się o tym umiejętnie opowiada też.
2: To my żyjemy w ich świecie, nie one w naszym świecie, na dobrą sprawę.
1: No właśnie, opowiedzcie jeszcze, jak przebiega takie zwiedzanie.

0: Nie, czy wy jesteście tam cały czas w pogotowiu, żeby coś opowiedzieć, czy tam są, nie wiem, jakieś takie wideo dodatkowo, czy audio, komentarze, bo nie każdy też ma taką wiedzę, czy ludzie sobie czytają, czy po prostu oglądają, jak to wygląda?
1: Na wystawie mamy wszystkie teraria opisane, jest powiedziane, co to jest za zwierzę, gdzie występuje, jak, czym się odżywia. Są tablice informacyjne, są też filmiki. Zawsze jest na sali też pracownik, który chętnie odpowie na wszelkie pytania. Tak jak już mówiłam, o pełnych godzinach są prelekcje i czasami też odbywają się na przykład dedykowane spotkania, chociażby z Wojtkiem. Teraz najbliższy będzie 19 września.
2: Piątek, sobota,
1: 18-19 września, też będzie można przyjść i porozmawiać bezpośrednio z Wojtkiem, zbić z nim piąteczkę i dowiedzieć się troszeczkę więcej.
0: I przynieść trochę zdjęć owadów do rozpoznania.
1: Tak jest, będziemy przygotowani, przyniesiemy też książki specjalnie, żeby pająki i owady rozpoznawać, żeby nie tylko Wojtek był, że to powiem, oblegany, ale my też dajemy radę, jeżeli chodzi o wiedzę.
0: No dobra, no to na koniec, jeśli teraz nas słuchają osoby, które myślą sobie, fajnie by było, ale jak przekonać tych niezdecydowanych do tego, że warto jednak wejść do tego świata robaczków?
2: To jest świetne pytanie. Zazwyczaj faktycznie młode osoby dużo łatwiej przekonać i jak się im pokaże, że jest kolorowy pająk czy kolorowy owad, to młodzież od razu leci i ta fascynacja rodzi się bardzo szybko. Co do osób troszkę starszych, na przykład rodziców, no tutaj najlepiej jak faktycznie jest taki kontakt bezpośredni, powiedzmy, z tym owadem czy też pająkiem, że on jest na przykład już, nie mówię o braniu na ręce, ale jest zamknięty, tak, przed nami w tym pojemniczku. I bardzo często też trafiam na właśnie takie tutaj rodziny, gdzie młodzież jest zafascynowana, ale rodzina mówi nie będzie pająka w domu i tak dalej. No i to jest właśnie moment, że można iść do robaczkowa i zobaczyć, że takie pająki, które my dajemy na ręce, czyli to są ptaszniki słabojadowite, ptaszniki, które są powolne, spokojne. Dobieramy też takie osobniki, które no po prostu... kamyczki troszkę, no. Pajączki, które naprawdę, żeby coś zrobiły, to ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby one faktycznie zaatakowały.
1: No zasada jest jedna, jak ugryziesz pająka, to ci odda.
2: Mniej więcej tak. Więc wybieramy takie pajączki naprawdę spokojne i po tym, jak rodzic widzi, że faktycznie to nie jest potwór krwiożerczy, jak w tych filmach, no to już powoli tam coś zaczyna iskrzyć, że okej, może by tę pasję syna czy córki wspierać. No i potem się to zaczyna rozkręcać. Potem właśnie ludzie czasami randomowo trafiają na mój kanał, no i zostają. Inni odchodzą, ale niektórzy zostają i to jest super.
0: Okej, no w końcu z pająkiem chyba nie trzeba wychodzić na spacery, może jest też...
2: No nie.
1: Nie śmierdzi, nie brudzi, nie hałasuje, nie trzeba czesać, nie trzeba kąpać, nie trzeba wyprowadzać na spacer. Dajemy im wodę, dajemy raz na jakiś czas jedzonko i zostawiamy w spokoju jak ładnego kwiatuszka, żeby on sobie w tym terrarium żył i nam umilał czas.
2: Co więcej, można czasami wyjechać na 2 tygodnie na wakacje, pająka zostawić, zadbać o niego, wracamy i pająk ma się dobrze.
1: Dokładnie.
0: I mówi, że świetnie się bawiłem bez was.
2: No.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tutaj robaczkowo reprezentował Wojtek Kubiak i Alicja Świętoniowska. Bardzo dziękuję.
2: Również dziękuję.
3: Przystanek Kultura.

Słuchaliście audycji o robaczkach, o wystawie owadów, pajęczaków, motyli także. Motyle to też owady, ale jakie piękne i kolorowe. To wszystko zobaczycie w Robaczkowie. W Robaczkowie we wrocławskim Sky Towerze. Tam jest właśnie ta wystawa owadów, pajęczaków i innych skorpionów właśnie w Robaczkowo. Jeśli chcecie się wybrać, napiszcie bądź zadzwońcie do nas 71 322 20 22 SMS na 71 48, zaczynam od słowa rodzina Robaczkowo, wasze imię. Mamy dla was podwójne zaproszenia właśnie na tą wystawę.

Nasi słuchacze Mikołaj i Kamil wybiorą się na wystawę owadów i pajęczaków Robaczkowo. Czy ktoś jeszcze ma ochotę się wybrać na taką wystawę? Jeśli tak, warto o tym do nas napisać. 7148. Zaczynamy od słowa rodzina, a potem Robaczkowo i wasze imię. Przypominam, to wystawa we wrocławskim Sky Towerze na miejscu pająki, skorpiony, skolopendry, motyle i wiele więcej.

0: Happy Set na antenie Radia Rodzina, już 38 minut po godzinie 10. Czy zastanawialiście się kiedyś, kim są pasażerowie na gapę? Już wkrótce dowiemy się, a to dzięki badaniom studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Rozpoczęli bowiem projekt badawczy pod tytułem Pasażerowie na gapę, a założeniem badań jest zbadanie drobnoustrojów kryjących się w transporcie miejskim. Przez 2 tygodnie będziemy mogli spotkać młodych badaczy z Uniwersytetu Medycznego we wrocławskich tramwajach linii 3 i 18 oraz autobusach KD i 113. Będą oni mieli oznakowane kamizelki odblaskowe oraz identyfikatory. Wtedy będziemy wiedzieć, że to na pewno ci badacze od pasażerów na gapę. To już 8. edycja programu FAST, wspierana przez prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. To dzięki temu funduszowi aktywności studenckiej właśnie takie badania mogą mieć miejsce, mówi Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: W ramach tego programu FAST wspieramy przedsiębiorczość młodych naukowców, aktywność w badaniach rozwojowych, naukowych nie tylko studentów, także doktorantów wrocławskich uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk.
0: Wrocławskie MPK bardzo chętnie przystąpiło do projektu, udostępniając swoje pojazdy. Dbamy o czystość i higienę transportu. Mam nadzieję, że ten projekt pokaże, jak ważne jest nie tylko dbanie o to w transporcie, ale także w naszym środowisku, zaznaczyła Renata Granowska, członek zarządu MPK.
2: Codziennie nasze pojazdy, kiedy kończą kursy, są sprzątane, są myte podłogi, szyby, poręcze, kasowniki, czyli wszystkie te powierzchnie, z którymi mają styczność nasi pasażerowie, jak również co jakiś czas gruntownie również sprzątamy te pojazdy. Ale to nie sami jako MPK jesteśmy w stanie zapewnić to bezpieczeństwo i komfort, to nasi pasażerowie, którzy wnoszą tą higienę, jakość higieny do tych pojazdów, więc we wspólnym interesie jest to, aby pojazdy były czyste, a nasi pasażerowie dbali o tą higienę.
0: O celu i założeniach badań mówi student oraz przewodniczący Koła Naukowego Mikrobiologów Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Medycznego, przepraszam, Krzysztof Migas.
3: Sam cel projektu polega na tym, że chcemy zbadać występowanie w autobusach i tramwajach z podkreśleniem autobusów przyszpitalnych przy ulicy Burowskiej, występowanie konkretnych gatunków bakterii. Skupiamy się na grupie Escape, która ma szczególne znaczenie kliniczne, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne i antybiotykooporność. Nie jest to też tajemnicą, że pasażerowie dużo tych bakterii przenoszą na rękach, tak? Jednak my chcemy się skupić na tych, które mają istotne znaczenie kliniczne i w sprzyjających warunkach mogą wywołać zakażenie.
0: Z miejsc takich jak poręcze, uchwyty będą pobierane próbki za pomocą jałowych wymazówek w 2 razy dziennie o poranku i popołudniem. Następnie zostaną skierowane do analizy. Szukamy potencjalnych niedoskonałości w higienie. Nie mamy się czego obawiać. Studenci nie gryzą, a bakterie nie stanowią zagrożenia dla osoby niepodatnej na to zakażenie, podsumował Migas.
3: Tutaj mówimy o transmisji nosicielstwa tych bakterii i tutaj chciałbym też, żeby to wybrzmiało, że nie spodziewamy się tutaj tego, że nie chcę, żeby pasażerowie MPK od dzisiaj, przez to, że my szukamy bakterii, których transmisja może być groźna dla osób podatnych na te zakażenia, żeby obawiali się jazdy tramwajami. Ludzie jeżdżą tramwajami na co dzień od wielu, wielu lat. Nie ma doniesień o tym, żeby do takiego czegoś dochodziło. To, co my chcemy sprawdzić, to jest właśnie skąd, między innymi, może brać się nosicielstwo takiej bakterii.
0: To ważne i potrzebne badanie. Teraz jesień i tych pasażerów na gapę ilość wzrasta znacząco, natomiast nie są to właśnie, tak jak słyszeliśmy, zagrożenia, nie jest to zagrożenie, jeśli ktoś nie jest podatny na zakażenie.

0: Już 10 minut pozostało do godziny 11. Teraz krótko o czym w dzisiejszej audycji Dziś w Kościele o godzinie 13.10 na antenie Radia Rodzina. Październik to miesiąc szczególnie związany z Maryją poprzez modlitwę różańcową. Jej korzenie sięgają Ewangelii, a znana dziś forma modlitwy kształtowała się przez wieki. O historii różańca, jego sile i znaczeniu w codziennym życiu zapytamy księdza biskupa Macieja Małygę. Różaniec jest ściśle związany z Pismem Świętym. Jak wyjaśnia biskup Maciej Małyga, zarówno modlitwy, jak i rozważane podczas różańca tajemnice odwołują się do wydarzeń opisanych w Ewangelii.
1: Początków modlitwy różańcowej możemy się dopatrywać w Ewangelii. Właściwie większość modlitwy Zdrowaś Mario to są słowa, które do Maryi wypowiedział Archanioł Gabriel, jak nam przekazuje święty Łukasz, czyli bądź pozdrowiona, znaczy raduj się, czyli zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Tam są też słowa Elżbiety do Maryi, do Matki Bożej. To jeśli chodzi o same tak zwane zdrowaśki. Oczywiście cała modlitwa Ojcze Nasz, czyli początek każdej dziesiątki, jest zupełnie ewangelijna. Modlitwa, której nauczył swoich uczniów Pan Jezus, czyli w tym też nas. Natomiast same tajemnice to oczywiście znowu Ewangelia. 20 różnych wydarzeń z życia Pana Jezusa.
0: Obecna forma różańca, jaką znamy dzisiaj, nie powstała od razu. Jej początki związane są ze średniowieczem i wcześniejszą praktyką modlitwy psalmami. Przez kolejne stulecia do modlitwy dodawano kolejne elementy. Istotną zmianą było także wprowadzenie przez Jana Pawła II tajemnic światła w 2002 roku. Biskup Małyga zwraca uwagę na to, że historia różańca jest procesem, w którym kolejne pokolenia rozwijały jego formę.
1: No i tak mniej więcej około połowy XIV wieku to zostało mniej więcej połączone. Czyli mieliśmy Ojcze Nasz, mieliśmy 10 Zdrowaś Mario, był już różaniec, już zaczęły się też pojawiać nieco później rozważania poszczególnych wydarzeń z życia Pana Jezusa. Więc historia jest taka początkowo niejasna, potem jest coraz więcej różnych elementów. Różne szkoły duchowości coś dodają, więc różaniec no jest jakimś wspólnym, długim dziełem Kościoła. Jego powstanie jest pięknym procesem, jak widzimy. Każdy coś dodał. Jest to dzieło ludu Bożego, prowadzonego przez magisterium i Słowo Boże.
0: Wielu świętych, ale też i sama Maryja w czasie objawień podkreślała, że modlitwa różańcowa to wielki oręż w naszych dłoniach. W czym tkwi jego siła?
1: No tak, to jest zadziwiające, że Matka Boża wzywa właśnie do odmawiania różańca. W czym tkwi jego siła? No myślę, że w tym jednym słowie, które się powtarza 150 razy, czyli Jezus. I to słowo jest rozważane, właściwie to imię jest rozważane i to w bardzo konkretnych też okolicznościach, które znowu bardzo pasują do naszego życia. Bo mamy swoje tajemnice radosne i mamy swoje tajemnice bolesne. I nie brakuje nam światła i czasem jest jakieś trochę Bożej chwały. Właściwie dużo Bożej chwały. I to sprawia, że różaniec jest nam bliski.
0: Na kontynuację tych wątków, czyli rozmowę z biskupem Maciejem Małygą, zapraszam już dzisiaj w audycji Dziś w Kościele na naszej antenie o godzinie 13.10.

Pięknie. Chwila pozostała do godziny 11 na naszej stronie internetowej, w zasadzie na naszym Facebooku i Instagramie konkurs. Można otrzymać książkę od wydawnictwa TUM z pamiętnika pluszowego misia. I czytamy, czy wasze dzieci zadają czasem pytania, na które trudno znaleźć prostą odpowiedź. Tutaj z pomocą przychodzi pluszowy mnich Gienek i jego przyjaciel Fryderyk Szop. I mają na to swoje niezwykłe, przy tym pełne humoru, odpowiedzi i sposoby. Mamy dla was egzemplarz książki z pamiętnika pluszowego mnicha autorstwa księdza Piotra Narkiewicza z ilustracjami Małgorzaty Morawskiej. Co trzeba zrobić, żeby książkę taką otrzymać? Skomentować. Odpowiedź zostanie wybrana tutaj przez organizatorki konkursu z naszej redakcji. Na odpowiedzi czekamy do godziny 15, a pytanie brzmi: czy wasze dziecko zadało jakieś niezwykłe pytanie dotyczące Boga, wiary lub Kościoła, na takie, które sami nie znamy od razu odpowiedzi? Mam już tutaj kilka komentarzy, pozwolę sobie je przeczytać. Mamo, dlaczego Pan Jezus jest w kościele, skoro jest też w niebie? To ma dwa domy? Aniołki, jak latają w niebie, to nie zderzają się z samolotem? Trzecie pytanie, czy jak Bóg jest w niebie, to też musi sprzątać? A mój syn niejednokrotnie zadawał mi pytanie, gdzie jest Jezus? Gdzie jest Jezus? I chciał znać natychmiast tą odpowiedź. Żadnego nie satysfakcjonowałam. No ale cóż, właśnie dzieci potrzebują bardzo czasem konkretnych odpowiedzi. Czekamy także na wasze. Może i wy dostajecie takie pytania, na które trudno znaleźć od razu odpowiedź. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Lekarze o stanie zdrowia dziecka, które wypadło z 5 piętra w Rydułtowach. Prezes PZPN-u zdecydował w sprawie selekcjonera. Prognozy ekonomistów, czeka nas skok inflacji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Lekarze w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach walczą o ustabilizowanie stanu trzylatka, który wczoraj wypadł z okna na 5 piętrze w Rydułtowach, informuje Wojciech Gumułka, rzecznik dziecięcej kliniki w Katowicach.
1: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej, w stanie ciężkim, ale stabilnym. Jest leczony na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.
0: Według wstępnych ustaleń policjantów do wypadku doszło podczas nieuwagi matki. Kobieta była w mieszkaniu, ale w innym pomieszczeniu. Jak się okazało, była trzeźwa. Policjanci przebadali ją alkomatem na miejscu. Teraz mundurowi wyjaśniają wszystkie okoliczności wypadku.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Trener zostaje, przynajmniej na razie. Prezes PZPN-u Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią. W drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
3: Będziemy analizować to wszystko. No dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
0: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada. Spotkanie ze Szwecją 3 dni później. Ukrywał się w lesie, ale został schwytany przez policję. Zakończyła się obława w Małopolsce. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabicie własnej matki. Do zbrodni doszło wczoraj w miejscowości Zagórze koło Chrzanowa. Złapaliśmy go w lesie, relacjonuje Mateusz Lenartowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy dostrzegł mężczyznę ukrywającego się w zaroślach. Jak się później okazało, był to poszukiwany 49-latek. Mężczyzna miał przy sobie nóż, który na widok funkcjonariuszy odrzucił. Został przez policjantów zatrzymany.
0: Policja ścigała go za pomocą dronów, śmigłowca i psów tropiących.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kredytobiorcy nadal muszą liczyć się z tym, że wzrosną raty. Prawdopodobnie podniesienie stóp procentowych jest tylko kwestią czasu. Jakie są prognozy ekonomistów? Głos ma starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.
5: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy 2 podwyżki w 1. kwartale. Właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii. W tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
0: Jeszcze dziś Rada Polityki Pieniężnej ma ogłosić decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Na Dolnym Śląsku dzisiaj pochmurno, ale ciepło, maksymalnie 21 stopni. Tyle właśnie będzie we Wrocławiu, w Legnicy, w Strzelinie i w Oławie. Nieco chłodniej w Dzierżoniowie, Wałbrzychu, tam 19 stopni, w Szklarskiej Porębie 17, w terenach podgórskich w dookoła również może być nieco chłodniej. Dzisiaj bez opadów deszczu, natomiast wilgotność i zachmurzenie są bardzo duże, ciśnienie atmosferyczne niskie.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: 5 minut po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Exner. Z Wami do godziny 12. Za nami już kilka konkursów i audycji, a przed nami intencje i wspólna modlitwa południowa. Na pewno jeszcze dużo ciekawych informacji do godziny 12. Póki co muzycznie.

0: Supergirl, czyli taka super dziewczyna. Rozmawialiśmy z taką jedną z wrocławskiego teatru Lalek, która opowiedziała nam o tym, co nowy sezon artystyczny przynosi wrocławskiemu teatrowi Lalek. A przynosi konkretnie 3 premiery, nowe cykle warsztatów i spektakle grane poza Wrocławiem w tak zwanym bajkobusie. Wrocławski Teatr Lalek zapowiada intensywny sezon, w którym szczególne miejsce zajmą przedstawienia dla najmłodszych widzów. Pierwsza premiera odbędzie się już 6 grudnia. O szczegółach rozmawiamy właśnie z Katarzyną Krajewską, sekretarz literacką i pedagogzką Wrocławskiego Teatru Lalek. Słoń mi na ucho nadepnął w reżyserii Tomasza Maślonkowskiego połączy piosenki znane z wcześniejszych spektakli teatru z teatrem formy. To właśnie pierwsza premiera Wrocławskiego Teatru Lalek. Przedstawienie będzie opowieścią m.in. o nieśmiałości i poszukiwaniu sposobu na wyrażenie siebie. Czasami łatwiej jest nam wyrazić siebie nie przez słowa, ale przez muzykę, przez śpiew, no ale też przez teatr, czy ogólnie przez sztukę, mówi Katarzyna Krajewska.
1: Ten spektakl jest też o tym, że czasami łatwiej jest nam wyrazić siebie, nie poprzez słowa, ale przez muzykę, przez śpiew, no ale też przez teatr, czy ogólnie przez sztukę.
0: Kolejną premierę zaplanowano na koniec lutego. Nierożec w reżyserii Katarzyny Szyngiery będzie opowiadał o stawianiu granic i podążaniu własną drogą. 15 maja na scenie kameralnej pojawi się natomiast Wystarczy być. Spektakl inspirowany opowiadaniami o zwierzętach i ich poszukiwaniu. Odpowiedzi na pytanie, co jest w życiu najważniejsze.
1: Zaplanowana na 15 maja premiera.
0: No i nie dowiemy się, co to za premiera. Chodzi oczywiście o Wystarczy być. Teatr rozwija też program edukacyjny. W ofercie są zajęcia dla najmłodszych dzieci, przedszkolaków, starszych uczniów, a także warsztaty adresowane do ojców dzieci. Te cykle odbywają się weekendowo. Warto sprawdzić szczegóły na stronie internetowej Wrocławskiego Teatru Lalek. Poza tym jesienią Wrocławski Teatr Lalek gra również poza swoją wrocławską siedzibą. Bajkobus, czyli mobilna scena teatru, która wygląda jak wrocławski teatr w miniaturze i to ruchoma miniatura, odwiedza miejscowości, w których nie działają teatry instytucjonalne, tak żeby ze spektaklami dotrzeć także do dzieci, które mają utrudniony dostęp do oferty teatralnej. W październiku jeszcze bajkobus podróżuje, m.in. odwiedzi Oleśnicę. Warto zajrzeć na stronę Wrocławskiego Teatru Lalek, gdzie znajdziecie nie tylko informacje, o których wspomniałam przed chwilą, ale także miejsca, które odwiedzi bajkobus ze spektaklami.
2: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

32 minuty po godzinie 11. Już teraz zapowiadamy zbliżające się na antenie Radia Rodzina intencje. Od godziny 11.45 możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22. Nieprzerwanie czekamy także na wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Kierujcie je na numer 71 48. Nie zapomnijcie poprzedzić wiadomości słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczynamy intencje, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22. Czekamy także na Wasze wiadomości SMS-owe z intencjami. Kierujcie je na numer 71 48, pamiętając, by treść wiadomości poprzedzić słowem intencje.

0: Mamy pierwsze połączenie.
1: Chciałam się pomodlić wraz z wszystkimi słuchaczami, prosząc ich o modlitwę w intencji mojego nieżyjącego syna Olafa, którego to rocznica śmierci, czwarta rocznica śmierci była wczoraj. Proszę Boga, przedstawiennictwo Maryi, o pokój jego duszy, o przebaczenie grzechów po tej jego ziemskiej tułaczce i o szczęśliwość wieczną w niebu, w niebie. Wszystkim Państwu słuchaczom bardzo dziękuję za wspólną naszą modlitwę. Również o to samo dla wszystkich zmarłych. Proszę Boga. Szczęść Boże, Maria. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy Pani Mario. Przyłączamy się do tych intencji. Pozdrawiamy naszą stałą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za Stawińce, Matynki Boże Szkablężny z Góry Karmy, na mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Maryję i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta, księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wiele łask Bożych za modlitwę za wstańcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie Pani Marii z parafii Szkoty. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów podróżujących. Jestem Pani bardzo wdzięczny i pamiętam o Pani codziennej modlitwie i nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy, Panie Jurku. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji i pozdrawiamy naszego stałego słuchacza.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Boże, ja powiem tylko może w rozdaniu trzeba być rezydentem, czyli do szpitala, ale wszystko najlepsze dla wszystkich moich znajomych zmarłych i żyjących. Małgosiu, dziękuję.
0: Dziękujemy Pani Małgosiu również za to połączenie. Przyłączamy się do intencji. Pozdrawiamy.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o wspólną modlitwę. Będę się modlił w intencji. Błogosławieństwa Bożego dla Radia Rodzina, dla wszystkich pracowników Radia Rodzina. O łaski dla mojej rodziny i podziękowania za wszystkie, jakie otrzymaliśmy łaski od Pana Boga. Pokój i dobro. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, dziękujemy za to połączenie. Przyłączamy się do tych wszystkich intencji, łączymy się we wspólnej modlitwie i pozdrawiamy naszego stałego słuchacza, życząc błogosławionego dnia.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać. Przyłączamy się do tych intencji. Jeszcze przez kilka minut do godziny 12 trwają intencje, czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze mogą łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 20 22 na wasze intencje. Możecie także wysyłać je SMS-owo na numer 71 48. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje.

Ja bardzo proszę o modlitwę w intencji mojego chorującego na Parkinsona taty, dla którego każdy dzień jest bardzo dużym wyzwaniem. Proszę o to, by rehabilitacja dawała efekty, by leki pomagały powstrzymać rozwój choroby.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę i proszę, by pozostać z nami przy radioodbiornikach. Czas na modlitwę południową, a ja dziękuję za wspólnie spędzony poranek. I już to, można powiedzieć, że prawie południe.

Wybiła godzina 12, zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Rośnie liczba ofiar nocnego ataku Rosji na Ukrainę. Za chwilę powiemy także o wrocławskiej diagnozie społecznej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, wylicza premier Donald Tusk.
1: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
0: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy złotych. Rośnie liczba ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, służby potwierdziły śmierć 11 osób. Co najmniej 5 zginęło w ataku rakietowym na miasto Pyryłuki w obwodzie czernichowskim. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Cezary Jaszczyk.
2: W Pryłkach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymira Zełenskiego, by noc spędzić w schronach.
3: Jest Kijów na strachu?
2: Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarę goryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Koniec z pisaniem notatek medycznych podczas wizyty. W Siemianowicach Śląskich sztuczna inteligencja przygotowuje dokumentację za lekarza. To na razie testy systemu Plus Note w Centrum Leczenia Oparzeń. Od strony technicznej rozwiązanie jest bardzo proste, wyjaśnia Marcin Ludyga, zastępca dyrektora siemianowickiej oparzeniówki.
5: Mikrofon leży na blacie, więc jest dostępny. Człowiek widzi tak naprawdę to urządzenie, po to też, żeby się oswoić z wiedzą o tym, że ta rozmowa jest rejestrowana. Model jest w pełni lokalny, nie łączy się z chmurą, więc te dane, one są przetwarzane w jednostce wewnętrznie. I dla pacjenta jest to bardzo istotna informacja, aby on miał pewność co do tego, że wszystko, co powie, będzie przetwarzane tylko i wyłącznie wewnętrznie na potrzeby tego systemu, a system jest po to, aby on miał więcej czasu lekarza zarezerwowaną dla siebie.
0: Według danych Siemianowickiego Szpitala tradycyjna wizyta trwa średnio od 15 do 20 minut, a około 60% tego czasu lekarz przeznacza na przygotowanie dokumentacji. Po zastosowaniu nowego rozwiązania przygotowanie notatki zajmie kilkadziesiąt sekund. Ile zarabiają mieszkańcy Wrocławia? Jak spędzają wolny czas? Czy chorują? Czym jeżdżą do pracy? I czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
6: 8,7 na 10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia, czy głos młodych. Prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
0: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin.
7: Dwanaście minut po godzinie 12, środa, 7 dzień października, czas na prognozę pogody. 15 stopni w tej chwili, wiatr do 15 km na godzinę w porywach, ale niestety przelotne opady deszczu nam synoptycy tutaj przewidują, choć i rozpogodzenia również będą. Temperatura maksymalna to 20 stopni. Jutro wciąż dość ciepło, 23 stopnie, ale również przelotne opady deszczu mogą mieć miejsce. Troszkę chłodniej zrobi się od piątku, wtedy temperatura spadnie do 15 stopni i przez kilka przynajmniej następnych dni niewiele będzie się ruszać z tej okolicy. Maciej Staniak z tej strony mikrofonu, witam serdecznie. Rafał Brzosowski umilił nam początek tej godziny.
4: Tu Radio Rodzina.

Marcin Rozynek. 34 minuty po godzinie 12. Śpiewał oczywiście Maciej Staniak. Mówi do Państwa teraz o dość ważnym temacie, bo dżuma się pojawiła w Rosji. Gdzieś ten temat jest w mediach obecny. Troszkę jest taki niepokój. Niektórzy mówią, że może trzeba pomóc. Rosja mówi, że nie trzeba pomagać. Lekarze mówią, że to jednak dość poważna sprawa jest. I warto by było tego nie lekceważyć, bo akurat wczoraj trafiłem na taką informację o tym, że w średniowieczu przez przesądy ta dżuma nas prawie że wykończyła. Otóż przesądni ludzie zabijali tysiące czarnych kotów w średniowieczu, co z kolei doprowadziło do szybkiego wzrostu populacji mysz i szczurów, a te wiadomo też różne chorobska przenoszą, między innymi właśnie tak zwanej czarnej śmierci, czyli dżumy, która zabiła miliony osób i przeszła się tutaj po Europie w sposób straszliwy. Bardzo bym chciał, żebyśmy też za bardzo pewni tego, że XXI wiek, gdzie tam jakieś średniowieczne choroby nam zagrażają. Warto jednak moim zdaniem rękę na pulsie trzymać i dmuchać na zimne. OMD teraz na naszej antenie.

Dzień dobry, dziś 7 dzień października. Do końca roku pozostaje 85 dni. W 1882 roku Jan Matejko przekazał powstającemu muzeum na Wawelu swój nowy obraz Hołd Pruski. W 1973 roku w warszawskim kościele Ojców Jezuitów na Starym Mieście prymas kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej. Matka Boża przedstawiona jest w różowej sukni i niebieskim płaszczu. Z rozłożonymi szeroko rękoma w dłoniach trzyma połamane strzały. W 1977 roku ukazał się singiel grupy Queen, We Are The Champions –

A w 2017 roku w intencji pokoju na świecie wzdłuż granic kraju Polski modliły się setki tysięcy wiernych w ramach akcji Różaniec do granic.

8 minut i będzie godzina 13. Teraz troszeczkę o tym, o czym nie lubimy rozmawiać, czyli zazdrościmy innym, że dużo zarabiają. Książulo, ten człowiek, który wydał tą pizzę taką mrożoną wcześniej, trochę śmiał się z takich rzeczy, mówił, że to niedobre, awantura w internecie pełną gębą, ale tak naprawdę zastanówmy się nad tym, ile on może zarobić na takiej pizzy. Pizza kosztuje tam 25 zł, 13 tysięcy punktów żabka ją sprzedaje, prawda? No to niech taka żabka sprzeda, załóżmy dwa, no może trzy pizze teraz na początku, tak? No to 13 tysięcy razy 3, ja teraz razem z Państwem liczę sobie, wychodzi takie 39 placków, prawda? Jak pizza kosztuje 25, tak naprawdę na taki, tak liczymy to na grubo, tak? Ile on może mieć z takiej jednej pizzy? 2 złote, 2,50, policzmy 2,50, niech będzie, że ma czystego zysku 2,50. No to proszę bardzo, 32 tysiące razy 2,5 równa się 80 tysięcy. 80 tysięcy dziennie razy 30, 200. No i co my tutaj będziemy rozmawiać o czym, jeśli chodzi o zarobki takiego człowieka na jednej pizzy, jeżeli zarobi 2,50, ma ponad 200 tysięcy złotych miesięcznie przy założeniu, że tam sprzeda te dwie pizze w każdym lokalu na samym początku przez miesiąc. I tak miesiąc do miesiąca, grosz do grosza i będzie kokosza. Każdy by tak chyba chciał, co? Niech se mówią, co chcą, ale na konto pieniążki by wpływały.

0: Nie milkną komentarze po zatrzymaniach menadżerów Orlenu. Leon XIV zawierzył Polaków w stawiennictwu Maryi i świętej Faustyny. We Francji kolejny dzień uczniowskich protestów. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza prokuratura krajowa, na której polecenie wczoraj zatrzymano 5 byłych i obecnych menadżerów tej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
1: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie i Polska stała się takim miejscem, gdzie przyjeżdżano po tańsze paliwo, bo było ono tańsze niż paliwo czy ceny paliwa rynkowego w całej Europie.
0: Skutkiem ubocznym, jak twierdzi minister Żurek, były niedobory paliw na stacjach samego Orlenu. Sprawę komentował ówczesny prezes Orlenu Daniel Obajtek.
2: Dochodzi w dzisiejszych czasach do następnego skandalu. Zatrzymuje się menadżerów, byłych menadżerów i obecnych Orlenu, że paliwo w Polsce było poniżej 6 zł. To jest zarzut, że paliwo w Polsce było poniżej 6 zł. Proszę Państwa, to jest skandal nad skandale. Nigdy nie powinno być takiej sytuacji.
0: Zdaniem Obajtka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie stwierdził wtedy żadnych nieprawidłowości.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Leon XIV zawierzył dziś Polaków w stawiennictwu Maryi i świętej Faustyny. Zachęcił, by w codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów. Ojciec Święty nawiązał też do obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej, o czym więcej Piotr Kowalczuk z Vatican News.
4: Papież, zwracając się do Polaków, przywitał pielgrzymki i biskupów przybyłych do Rzymu z diecezji łomżyńskiej z okazji stulecia i siedleckiej w 30. rocznicę beatyfikacji męczenników z Pratulina. Polecam was w stawiennictwu Maryi, matki pięknej miłości oraz wspominanej niedawno świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. Wyście na drogach codzienności zawsze ufali Bogu, który jest Panem dziejów.
5: Dio, Signore della Storia.
0: Papież kontynuował serię kateches poświęconych Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. We Francji kolejny dzień uczniowskich protestów. Wczoraj w Paryżu wziął w nim udział ponad 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
6: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
0: Uczniów na demonstracjach wspierają i nauczyciele, i rodzice.
7: Cztery minuty po godzinie 13:00, pochmurno i tak raczej zostanie. Możemy liczyć tylko od czasu do czasu na małe takie słoneczko, które się przez chmury przeciśnie. Temperatura za to wzrośnie. W tej chwili mamy 15 stopni. Wiatr również możliwe, że powieje z prędkością 15 km maksymalnie, a ma być nawet 20 po godzinie 16:00. Wtedy też się troszeczkę może rozpogodzić. Jeśli chodzi o poranek, ten znowu dość chłodny. Temperatura w nocy spadnie do 9 stopni. Jutro jeszcze ciepło, jeszcze powyżej 20 stopni, 23 i przelotne opady deszczu. Od piątku ewidentnie temperatura spadnie na 15 stopni i kilka kolejnych dni tą temperatury właśnie w tych okolicach powyżej 20 przez najbliższe 10 dni od piątku nie widzę. Ochłodzenie jest, a gdzieś czytałem, że ma być jeszcze ciepło i gorąco. No ciekawe.

0: Dekor skończył grać na antenie Radia Rodzina. 13 minut po godzinie 13, pora na audycję Dziś w Kościele. A dziś warto nadstawić ucha ciekawe rzeczy. Będzie opowiadał, jak zawsze, można powiedzieć, ksiądz biskup Maciej Małyga. Dzisiaj mamy październik, a to miesiąc szczególnie związany z Maryją poprzez modlitwę różańcową. Jej korzenie sięgają Ewangelii, a znana dziś forma modlitwy kształtowała się przez wieki. O historii różańca, jego sile, znaczeniu w codziennym życiu będzie właśnie opowiadał biskup Maciej Małyga. Zapraszam serdecznie.
1: Dziś w Kościele.
2: Są dwa takie miesiące w roku, które szczególnie są poświęcone Matce Bożej. Jednym z nich jest maj, a drugim październik. W tym miesiącu szczególnie sięgamy po różaniec. I to właśnie ta modlitwa będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Ze mną w studiu jest ksiądz biskup Maciej Małyga. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Gdzie i kiedy możemy dopatrywać się początków modlitwy różańcowej?
3: Początków modlitwy różańcowej możemy się dopatrywać w Ewangelii. Właściwie większość modlitwy Zdrowaś Mario to są słowa, które do Maryi wypowiedział Archanioł Gabriel, jak nam przekazuje święty Łukasz, czyli bądź pozdrowiona, to znaczy raduj się, czyli zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Tam są też słowa Elżbiety do Maryi, do Matki Bożej. To jeśli chodzi o same tak zwane zdrowaśki. Oczywiście cała modlitwa Ojcze Nasz, czyli początek każdej dziesiątki jest zupełnie ewangelijna, modlitwa, której nauczył swoich uczniów Pan Jezus, czyli w tym też nas. Natomiast same tajemnice to oczywiście znowu Ewangelia. 20 różnych wydarzeń z życia Pana Jezusa.
2: Możemy więc powiedzieć, że różaniec bardzo mocno łączy się z tym, o czym mówi nam Pismo Święte.
3: Tak, właściwie łączy się lub jest niemalże tożsamy. To jest Pismo Święte przełożone na bardzo prostą modlitwę, na modlitwę medytacyjną, której rytm uspokaja i powinien naszą uwagę kierować właśnie na to, co stało się 2000 lat temu. Bardzo lubię rozważanie księdza Orzechowskiego, które raz tylko słyszałem podczas pierwszej pielgrzymki wrocławskiej kilkadziesiąt lat temu. Bardzo obrazowe, bo to było chyba podczas modlitwy tajemnicą bolesną ukrzyżowanie Pana Jezusa i ksiądz Orzechowski mówił: oto teraz Maryja prowadzi nas pod krzyż i pokazuje nam swojego cierpiącego Pana Jezusa. I właśnie to jest tajemnicą różańca. Maryja, która prowadzi nas za swoim Synem.
2: A powiedział ksiądz, w jaki sposób różaniec łączy się z Pismem Świętym, a gdzie możemy się doszukiwać tych takich historycznych początków modlitwy różańcowej? W sensie, kiedy zaczęto go odmawiać?
3: Różaniec w takiej formie, jaką znamy ją dzisiaj, powstał dopiero w średniowieczu, ale ma swoją długą historię. Już mówiliśmy o tym, że jest bardzo związany z Pismem Świętym. Do czasów Jana Pawła II, który wprowadził tajemnicę światła, mieliśmy 150 zdrowaś Mario, no bo 10 zdrowaś Mario w 15 tajemnicach. I to łączy się z duchowością średniowiecznych mnichów, którzy medytowali psalmy, a psalmów mamy właśnie 150. I może trochę, żeby uprościć innym modlitwę psalmami, to wówczas odmawiali 150 razy modlitwę Ojcze Nasz, razem z wiernymi, żeby w jakiś sposób zgłębić się w duchowość biblijną. Też prawdopodobnie na różne sposoby ta modlitwa Ojcze Nasz była medytowana, może od różnych stron oglądana.

Matki Bożej. I też wiąże to z takim obrazem róż, czyli 150 róż ofiarowanych Maryi. Około roku 1350 ukształtowała się ta modlitwa Zdrowaś Mario, jaką znamy dzisiaj, bo jeszcze tego brakowało do Ojcze Nasz i do tych 150 kamyczków do koronki. Pierwsza część modlitwy Zdrowaś Mario, to już mówiliśmy, to są słowa Archanioła Gabriela, potem słowa Elżbiety i potem dodano jeszcze módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. No i tak mniej więcej około połowy XIV wieku to zostało mniej więcej połączone. Czyli mieliśmy Ojcze Nasz, mieliśmy 10 Zdrowaś Mario, był już różaniec, już zaczęły się też pojawiać nieco później rozważania poszczególnych wydarzeń z życia Pana Jezusa. Więc historia jest taka początkowo niejasna, potem jest coraz więcej różnych elementów, różne szkoły duchowości coś dodają, więc różaniec jest jakimś wspólnym, długim dziełem Kościoła. Jego powstanie jest pięknym procesem, jak widzimy. Każdy coś dodał. Jest to dzieło ludu Bożego, prowadzonego przez magisterium i Słowo Boże.

0: Kościele.
1: Wielu świętych, ale też i sama Maryja w czasie objawień podkreślała, że modlitwa różańcowa to wielki oręż w naszych dłoniach. W czym tkwi jego siła?
2: No tak, to jest zadziwiające, że Matka Boża wzywa właśnie do odmawiania różańca. W czym tkwi jego siła? No myślę, że w tym jednym słowie, które się powtarza 150 razy, czyli Jezus. I to słowo jest rozważane, właściwie to imię jest rozważane i to w bardzo konkretnych też okolicznościach, które znowu bardzo pasują do naszego życia. Bo mamy swoje tajemnice radosne i mamy swoje tajemnice bolesne i nie brakuje nam światła i czasem jest jakieś trochę Bożej chwały. Właściwie dużo Bożej chwały. I to sprawia, że różaniec jest nam bliski. I ten rytm, który no z jednej strony może wprowadzić jakąś nieuważność, ale z drugiej strony pozwala naszej duszy się uspokoić, naszej duszy i naszemu ciału i powędrować gdzieś dalej. To już zależy od naszej uwagi, dokąd ten duch powędruje. Czy do Nazaretu, jak w wielu tajemnicach radosnych, czy gdzieś na sufit.
1: Jednak myślę, że czasem, szczególnie być może dzieciom, młodszym osobom, różaniec może wydawać się długą i monotonną modlitwą, przez co może czasem nam się po prostu nie chcieć go odmawiać. Jak pokonać te myśli i inne rozpraszacze i sięgnąć po różaniec?
2: Bardzo dobrym sposobem jest różaniec z dopowiedzeniami, czyli w każdej dziesiątce po imieniu Jezus można dodać taką ilustrację. Na przykład dzisiaj jest środa, zatem tajemnice chwalebne, więc po imieniu Jezus możemy dodać na przykład w pierwszej dziesiątce Jezus, który zmartwychwstał. No i potem dalsza część modlitwy. I to dopowiedzenie może być takie same przez wszystkie 10 Zdrowaś Mario. Ale możemy to rozwijać. Który zmartwychwstał dla mnie, albo który jest życiem. Albo możemy to ilustrować jeszcze bardziej Ewangelią, który ukazał się Marii Magdalenie w ogrodzie. Albo który powiedział uczniom, pokój z wami. No i potem Święta Maria, Matko Boża. Więc taki sposób modlitwy z dopowiedzeniami bardzo, bardzo dopomaga. Na pewno rozważanie przed rozpoczęciem każdej dziesiątki. Najlepszym jest zawsze odczytanie fragmentu Słowa Bożego, czyli tego wydarzenia, które będzie rozważane. Ale też tam umieszczamy swoje życie, właśnie nasze światła, krzyże i radości.
1: Dzisiaj też często widzimy, że różaniec jest używany nie tylko do modlitwy, bo jest symbolem, który pojawia się czy chociażby na różnych protestach, czy różańce są sprzedawane w różnych miejscach i w różnych formach. Czy to nie jest tak, że on troszeczkę stał się takim gadżetem albo pamiątką?
2: No tu trzeba się przypatrzeć każdej sytuacji z osobna. Na pewno jest jakimś znakiem. I na pewno ma jakieś znaczenie, na pewno też powinien być używany zgodnie ze swoim znaczeniem, ale jest pięknym znakiem. Budzi się we mnie sympatia, gdy widzę jakiegoś kierowcę, który w swoim samochodzie ma zawieszony różaniec. I myślę, że to jest różaniec zawieszony zasadniczo jako znak modlitwy, żeby się pomodlić, żeby pamiętać o Panu Jezusie. Jakie kto ma intencje, tego nie jestem w stanie przejrzeć. Ja mam różaniec zawieszony w swoim samochodzie po to, żeby mi przypominał o modlitwie. I mam jeszcze taki drugi oczywiście pod ręką, żeby się nim w czasie drogi modlić.
1: A czy doświadczył ksiądz w swoim życiu tego, że modlitwa różańcowa faktycznie działa?
2: No tak. Myślę, że to są te doświadczenia, najpierw doświadczenie poznania Boga. Może to brzmi trochę górnolotnie, ale myślę, że jest to dostępne dla każdego z nas, że kiedy się modlimy, to jesteśmy bliżej Niego. Przenosimy się naszymi myślami i może naszą wyobraźnią, w ogóle naszą duszą właśnie na dróżki Palestyny, po których nas Maryja prowadzi. No i to już jest bardzo ważne doświadczenie prawdy różańca. Na pewno druga rzecz to różaniec, który daje pokój. Zwłaszcza kiedy nam trudno poskładać myśli, to różaniec jest dobrą modlitwą. I na pewno jeszcze siła naszej prośby, może nie siła prośby, ale siła Boga, który odpowiada na nasze prośby, które zanosimy w różańcu, nasze intencje.
1: A która z części różańca jest księdzu szczególnie bliska?
2: No ja lubię wszystkie. No tak, to tak jak w życiu, prawda? Mamy różne dni i mamy różne etapy swojej podróży. Więc zależy od dnia, od wydarzeń, jakby o tym, co za mną, o tym, co przede mną. Zasadniczo to się trzymam rytmu tygodniowego. Czyli jeśli poniedziałek, to, no to zaczynam od zwiastowania. Ale są takie dni jakieś wyjątkowe, że szukam spotkania z Panem Jezusem, który akurat, no właśnie, jest w jakimś kontekście, który jest mi bliski.
1: To tak podsumowując całą naszą rozmowę, powiedzmy, dlaczego warto odmawiać różaniec?
2: Bo warto medytować życie naszego Pana i tam odnajdować swoją drogę.
1: Dziś w czasie naszej rozmowy skupiliśmy się i poznawaliśmy różaniec i modlitwę różańcową, a naszym gościem był ksiądz biskup Maciej Małega. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Zapraszam na wszystkie nabożeństwa różańcowe, które są w naszych parafiach, kościołach, kaplicach i pod krzyżami.

Tylko mnie kochaj Goja na antenie Radio Rodzina, 43 minuty po godzinie 13. Moja mamusia mieszka teraz koło mnie, żebym mógł tam o nią troszkę dbać i zatroszczyć się już pani w wieku słusznym, że tak powiem. No i wpadam do niej z taką gospodarską wizytą prawie codziennie, co drugi dzień coś tam jej czy przyniosę, czy kupię, czy tak po prostu pogaworzyć sobie. I patrzę, pewnego dnia oni tam na telewizorku właśnie leci Karol Krawczyk, wiadomo, serial słynny, znany, Norek na antenie. Mówię, mamo, patrz, ci to mieli życie. Mama mówi, no nie, no nie przesadzaj. No, mówię, mamo, to jest idealne, dobre życie. Mówię, bo trzeba popatrzeć na to tak troszeczkę szerzej. Mówię, zobacz, Karol ma stabilną pracę, jest w stanie utrzymać niepracującą żonę, ma swoje mieszkanie, ma dobrego szefa, ma jeszcze czas na jakieś wolne chwile i pasje dla siebie. Jeszcze ma super przyjaciela, z którym się po prostu kumpluje. Przecież on to jest mega bogaty człowiek. On ma wszystko, co każdy z nas chciałby mieć, albo do czego tak naprawdę dąży. A oglądając ten serial, wtedy, kiedy jeszcze ja sobie go oglądałem, to nigdy w ten sposób nie pomyślałem. A teraz myślę, no nie, no zazdrościć chłopu, tylko zastanówcie się nad tym.

0: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Trwa walka o zdrowie trzylatka na Śląsku. Komitet Noblowski ogłosił laureatów z chemii. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Walka o zdrowie trzylatka na Śląsku. Jak już informowaliśmy, chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z 4 piętra bloku w Rydutowach. Według ustaleń policji pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Obecnie przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
1: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
0: Chłopiec przebywa na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób. 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
2: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
0: Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku były m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suwai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii, poinformował Komitet Noblowski.
2: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
0: Naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
4: Cztery minuty po godzinie 14, środa, 7 dzień października. Synoptycy ostrzegają, drobne opady deszczu mogą się przytrafić, ale też możemy liczyć na przejaśnienia. I to koło godziny 16 mniej więcej. Temperatura w tej chwili 19 stopni, wiatr niestety przyspieszył w porywach do 25 km na godzinę, choć to jeszcze wciąż niezbyt dużo. Od godziny 16 przejaśnienia i wtedy też najwyższa temperatura, czyli 20 stopni, jutro 23, również przelotne opady deszczu możliwe.
5: Radio Rodzina.

0: Dajdo, i dziękuję ci. 17 minut po godzinie 14 o muzyce. Teraz sobie porozmawiamy trochę więcej w takim ujęciu historycznym, czyli kalendarium muzyczne, drodzy państwo, przed nami w Radiu Rodzina. Co ciekawego wydarzyło się i miało miejsce dziś, ale lata temu. 7 października na przestrzeni lat. Zapraszam serdecznie już teraz.
1: Siódmego października 1964 roku urodziła się brytyjska piosenkarka Sam Brown. W 1988 roku wylansowała singiel, który przyniósł jej popularność na całym świecie i podbił największe listy przebojów.

7 października 1979 roku w wieku 84 lat zmarł Jerzy Petersburski senior, mistrz tanga i muzyki rozrywkowej międzywojnia. Komponował dla największych gwiazd piosenki, m.in. dla Hanki Ordonówny czy Mieczysława Foga. W 1928 roku skomponował największy przebój w karierze – Tango Milonga. Kompozycja trafiła nawet na brodę.

1967 roku na świat przyszła Toni Braxton, amerykańska wokalistka, która w latach 90. podbiła serca słuchaczy na całym świecie. Prezentowana ballada stała się międzynarodowym hitem, a wokalistkę okrzyknięto królową R&B i nową Whitney Houston.

0: Nie wierzysz mi, że kocham cię.
1: 7 października 1943 roku we wieku 43 lat zmarł Eugeniusz Bodo, aktor filmowy, rewiowy i teatralny. Ważnym elementem jego aktywności aktorskiej były piosenki, które śpiewał w filmach. Szybko stawały się przebojami, które przez lata nuciła cała Polska.

Lori, Dawid Tyszkowski na antenie Radio Rodzina, 33 minuty już po godzinie 14. Mamy to, mamy diagnozę, wrocławska diagnoza społeczna, kim są mieszkańcy Wrocławia, aglomeracji, przebadane, wszystko jest dokładnie podane jak na tacy i będę Państwu tutaj teraz, no myślę, że tak do 15 jakieś informacje na ten temat przemycał. Na początek, jak przeprowadzono badanie na próbie ponad 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i aglomeracji. Ankieterzy pytali m.in. uczestników o codzienne sprawy, pracę, zarobki, miejsce zamieszkania, sytuację rodzinną, jak i kierunki, w jakich ich zdaniem podążać Wrocław. Pierwsze wnioski, bardzo proszę, i to już pozytywy od razu na sam początek. Dobra wiadomość, Wrocław dobrze się tu żyje, jak oceniano jakość życia w mieście i gminie. 8,7 na 10 powiedziało, że bardzo dobrze właśnie. To świetny wynik, blisko 9, a przy 10 też by było maksimum. 79% oceniło pozytywnie przyszłość Wrocławia, 73% gospodarstw bez istotnych problemów technicznych w mieszkaniu, 68% kocham Wrocław powiedziało, 63% młodych chce zostać we Wrocławiu po szkole. To naprawdę całkiem niezłe wyniki. A ile się zarabia średnio? Chcielibyście wiedzieć, co za jakieś 6 minutek wam powiem.

0: słuchał.
1: Antek Smykiewicz dla nas zaśpiewał 42 minuty po godzinie 14. Wracamy do naszej ankiety, czyli wrocławskiej diagnozy społecznej tak naprawdę. Przypomnę, ponad 2500 osób przebadanych w wieku od 18 do 80 lat. Wizyty w domach, 88 różnych rejonów, 61 w Wrocławiu, 27 w otoczeniu Wrocławia, 899 uczniów, 457 migrantów. Muszę wziąć przerwę na oddech. 400 gospodarstw domowych, 401 przedsiębiorstw przemysłowych. No i wyniki już z zadowolenia przedstawiałem Państwu. W sumie jest bardzo fajnie, a teraz to, co też nas pewnie bardzo interesuje, czyli ile zarabiamy. No właśnie, bardzo proszę, uwaga, z raportu wynika, że najlepsze zarobki we Wrocławiu deklarują przede wszystkim samozatrudnieni i przedsiębiorcy. I tu uwaga, tam dodana średnia 6875 zł netto. Mediana 6300, warto sobie przypomnieć, czym jest mediana, czym jest średnia. Tak po łebkach to Państwu powiem, jak jest na przykład 1008 osób przebadanych, to średnia to się bierze wszystkie zarobki, dzieli przez ilość osób i wychodzi średnia. A mediana to jest dokładnie tak przy 500 ile wychodzi. I przy 500 wychodzi 6300. Kolejny w zestawieniu to pracownicy zakwalifikowani w grupie kadry kierownicze i specjaliści. Deklarowali w trakcie badania średnie zarobki na poziomie 6300 zł netto, a mediana w tej grupie wynosiła 5700 netto. Zgodnie z deklaracjami biorących udział w badaniu, można powiedzieć, że średnia deklarowana pensja we Wrocławiu wynosi 5344 zł, 9 groszy zaś. Mediana to 4800 zł. No to teraz sobie każdy odpowie, w którym miejscu on sam jest.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Trwają działania służb po ataku nożownika w Ostrołęce. Przemysław Czarnek prezentuje siódemkę dla gospodarki. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Jak już informowaliśmy, 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
1: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
0: Wiadomo, że napastnik był uczniem tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządził, aby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Politycy opozycji zarzucają obecnemu Ministerstwu Finansów doprowadzenie do rekordowego deficytu budżetowego oraz rozszczelnienia systemu podatkowego. Odpowiedzią na to ma być 7 dla gospodarki przemysłowa Czarnka, czyli 7 punktów, które mają ożywić budżet państwa.
2: Przede wszystkim powrót do tego, co było przed Polskim Ładem Podatkowym w zakresie składki zdrowotnej, przede wszystkim dla mikro i małych przedsiębiorców. Będziemy również rozmawiać o średnich przedsiębiorcach. Ta składka musi być odliczana na zasadach sprzed reformy, dlatego że potrzebują tego przedsiębiorcy, ci najdrobniejsi, którzy organizują nam życie od samego rana do samego wieczora, organizują wszystkim Polakom życie.
0: Na 7 dla gospodarki składa się również odblokowanie inwestycji prywatnych i strategicznych, zastąpienie podatku CIT podatkiem obrotowym czy konsolidacja spółek Skarbu Państwa. Kredytobiorcy nadal muszą liczyć się z tym, że wzrosną raty. Prawdopodobieństwo podniesienia stóp procentowych jest tylko kwestią czasu. Jakie są prognozy ekonomistów? O tym starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.
3: Stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy 2 podwyżki w 1 kwartale. Właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii. W tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
0: Rada Polityki Pieniężnej dziś ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych.
4: To, co

0: Najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Kolejne osoby objęte programem przekwalifikowania pracowników, którzy odchodzą z górnictwa i rozpoczęli kurs na licencję maszynisty. Szkolenie prowadzą Koleje Śląskie. To kolejny efekt współpracy z Polską Grupą Górniczą, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy spółki.
2: Kurs obejmuje 298 godzin zajęć z zakresu m.in. prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji, infrastruktury, budowy pojazdów kolejowych, urządzeń bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu na licencję maszynisty.
1: To pierwszy etap drogi do samodzielnej pracy w tym zawodzie. Kolejnym jest szkolenie prowadzące do uzyskania świadectwa maszynisty.
3: ...26 minut po godzinie 15, środa, 7 dzień października. No i już jest cieplej niż przewidywali synoptycy. 21 stopni, zatem mówili, że słońce będzie chętniej przebijać się przez chmury. Tymczasem chmury, mam wrażenie, że wręcz gęstnieją. Wiatr, całe szczęście, delikatnie, 13-15 km na godzinę. Raczej przelotne opady deszczu już za nami, a przyjaśnienia przed nami. O godzinie 18 jeszcze słońce ma do nas wyjrzeć. Jutro 23 stopnie i jeszcze przelotnie może popadać.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Łukasz Golec.
1: To nasze życie, jak przewrócić.

Trójce, jak zwykle w wielkiej formie, 39 minut po godzinie 15. Kończymy wrocławską diagnozę społeczną. Więcej o tym badaniu, o którym opowiadam Państwu, znajdziecie na wrocław.pl. Bardzo długi artykuł, od razu uprzedzam, i doskonałe diagramy i różnego rodzaju wyliczenia. Tym razem sprawdzimy, z kim mieszkamy. No i proszę bardzo, pytano o nasze gospodarstwa domowe, ich skład. 12% ankietowanych prowadzi gospodarstwo jednoosobowe. Zdecydowanie jednak najpopularniejsze, bo prawie 37% to są gospodarstwa dwuosobowe, 23% żyje w gospodarstwach trzyosobowych, a prawie 20% w czteroosobowych. 0,1 utrzymuje wspólnie 7 osób, to ciekawe. Skład gospodarstwa domowego to partner, małżonek 65%, dzieci w wieku 3-18-25%, rodzice 18%, dorosłe dzieci to aż 10%, dzieci do lat 3 8,4%. Tak jak mówię, jeżeli macie ochotę więcej takich informacji, kim jesteśmy, z kim mieszkamy, ile zarabiamy, jak tu się czujemy, czy czujemy się bardziej Polakami, Europejczykami, czy kochamy Wrocław, wszystko na wrocław.pl znajdziecie obficie to wszystko uzasadnione pięknie. YouTube i One teraz na antenie Radia Rodzina.

48 minut po godzinie 15. Teraz niebywała historia z Belgii. Tam pewien student przy remoncie, tak tu przynajmniej jest to pokazane, znalazł skarb i to naprawdę prawdziwy skarb, bo znalazł 49 sztabek złota. Szacowana wartość to około 10 milionów dolarów. No i zgłosił to władzom, no bo tak to trzeba zrobić. No i oczywiście się zaczęło polskie komentarze. 49 to trochę podejrzanie mało okrągła liczba tych sztabek. Ja podejrzewam, że jakby to była Polska, to by się znalazło 23 sztabki.

0: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Dziś wygłoszono mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważnie. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
1: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznie narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
0: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej. Około 500 metrów od szkoły był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motyw sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
2: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego, najkochańszego Rusia.
0: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych i utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia. Wyrok 21 października.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwa. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suaya za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Breźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
4: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
0: Tydzień noblowski trwa i jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
5: Cztery minuty po godzinie 16, 7 dzień października, środa, za oknami 21 stopni, ciepło, ale wciąż chmury tych przejaśnień jakoś niestety nie widać. Choć jeszcze synoptycy twierdzą, że mają się pojawić. Wiatr 12 km na godzinę, do tego wszystkiego jakość powietrza niezbyt dobra, mówiąc wprost. Jeśli chodzi o noc, temperatura spadnie nad ranem do 9 stopni, jutro szybko będzie się podnosić do 23. Szykujcie się też na przelotne opady deszczu.
6: Tu Radio Rodzina.

Irlandzkie brzmienie The Cranberries na antenie Radia Rodzina, 19 minut po godzinie 16. Znowu będą teraz procenty i będziemy omawiali sobie pewne zmiany procentowe, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Mamy najnowsze dane GUS, top 25 miast, ale nie wszystkie państwu będę wymieniał. Z największym spadkiem ludności na przestrzeni 10 lat to porównanie 2015-2025. Naprawdę pierwsze miejsce jest dla mnie totalnym zaskoczeniem, ale pomalutku, powolutku. Na trzecim miejscu to ja się nawet nie pytam, czemu akurat Bytom, ale tutaj tak sobie specjalnie zrymowałem. Bytom 15,1. Taka jest zmiana procentowa liczby mieszkańców, czyli o 15% mniej. To naprawdę bardzo dużo. Jeśli chodzi jeszcze o Dolny Śląsk, Świdnica 11,5. Też nam troszeczkę ubywa ze Świdnicy. No i teraz wracamy na to podium. Trzecie miejsce, jak już mówiłem, Bytom. Drugie miejsce, no niestety, Wałbrzych. Duże zaskoczenie, 15,1.

Florence and Machine na antenie Radio Rodzina, 32 minuty po godzinie 16. Teraz szybciutko spieszę donieść z bardzo dobrą wiadomością dla rodziców, których dzieci urodziły się w latach 2025-26, czyli maluszków jeszcze. Otóż przypominam, że jest taka akcja Wrośnij we Wrocław, czyli sadzimy sobie razem z naszymi kochanymi dzieciaczkami drzewa na pamiątkę, tak żeby później, za 10-15 lat, mamusia z tatusiem na spacerku powiedziały: a widzisz, Kasiu, Basiu, Wojtku, Stefanku, tuśmy razem przyszli, normalnie tata sobie ręce umęczył i wkopaliśmy to drzewo razem, sypaliśmy ziemię i wyrosło. Zobacz, jakie piękne, możesz się teraz w cieniu tego drzewa schować przed słoneczkiem. Cała akcja 24 października, ale oczywiście miejsce jest ograniczona, ilość 300 bodajże drzewek do posadzenia, więc jeżeli jesteście rodzicami, to od dziś, i dlatego właśnie mówię, że już śpieszę, od dziś można się zapisywać na konkretną godzinę, wybrać sobie drzewo bądź krzew, a całość możecie znaleźć na właśnie, jak wpiszecie w internet Wrośnij we Wrocław, to wam wyskoczy, gdzie trzeba się zapisać, wpisać swoje imię, nazwisko, imię dziecko, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail i już jesteście zapisani, później tylko tam potuptać, wszystko będzie dla was przygotowane i możecie się świetnie bawić. Myślę, że akcja jak najbardziej zachęca do tego, żeby o niej mówić. Ja już od wielu, wielu lat rodziców zachęcam i szybciutko te miejsca znikają. Ja tak myślę, że jutro, pojutrze to już może nie być, więc podejmujcie decyzję już teraz najlepiej. Miley Cyrus i Flowers na antenie Radio Rodzina też już teraz.

0: To niejaki Mike Oldfield na antenie Radio Rodzina. 15 minut do godziny 17. Dziś po 13 biskup Maciej Małyga opowiadał o historii różańca, jego sile i znaczeniu w codziennym życiu. Teraz opowiemy o wyjątkowej akcji. W dniach od 1 do 7 października odbyła się międzynarodowa akcja Milion Dzieci Modli się na Różańcu, którą organizuje Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 21 edycja, to już 21 edycja, zgromadziła dzieci z różnych stron świata, które w ciągu tych 7 dni wspólnie modliły się na Różańcu o pokój dla Libanu, mówi Mateusz Diduszko z Wrocławskiego Biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
1: Liban jako punkt, w którym i chrześcijanie, i muzułmanie żyją razem ze sobą. To jest jedyny taki kraj, gdzie w rządzie mamy ten trójpodział władzy, gdzie i sunnici, i szyici, i chrześcijanie współdzielą tą władzę, żyją ze sobą w pokoju, w osobnych dzielnicach, ale żyją w pokoju. No i niestety południe Libanu jest atakowane i ponad milion migrantów niestety musiało opuścić południe Libanu do centrum. Dlatego tak bardzo zależy nam, żeby w tym Libanie, w tym takim punkcie nadziei, gdzie ten dialog pomiędzy różnymi religiami jest, ostał się, aby on tam został.
0: Zapytaliśmy uczestników apelu, czym jest dla nich modlitwa różańcowa.
2: Marysia, przede wszystkim to jest drogą do Maryi, do nieba, też czasem, kiedy można się skupić bardziej na modlitwie, bo to też bardzo pomaga.
3: Hania, tak, i wtedy można poświęcić właśnie trochę więcej czasu na spotkanie się z Maryją i głębiej wejść w tą relację z nią.
4: Rita, dla mnie modlitwa różańcowa jest pomocą w trudnych sytuacjach. Gdy się modlę na różańcu, to w wielu sytuacjach to jest pomoc dla mnie.
5: Zosia, dla mnie modlitwa różańcowa jest bardzo dużą pomocą w trudnych sprawach. Jest dla mnie zawsze ostatnim ratunkiem, ostatnią nadzieją i w zasadzie nigdy chyba się na tym nie zawiodłam.
0: Więcej nawet uczennice zaznaczają, że dostrzegają siłę modlitwy różańcowej w codziennym życiu.
6: Czasem dostrzegam, ale trzeba się trochę dłużej pomodlić na tym różańcu, żeby coś z tego zakwitło.
4: Bardzo dostrzegam, ponieważ jak się modlę na różańcu, na przykład w jakiejś intencji, to nie od razu, ale widać jakby powiedzmy sukces. Zawsze jak modlę się w jakiejś intencji, to potem nawet nie, że się to dzieje od razu, tylko widzę, że ja nabieram takiego dystansu, nawet jeżeli coś mnie stresuje, co się dzieje, to zawsze potem jest mi łatwiej.
3: Łatwiej też właśnie pokonać różne trudności, lepiej się skupiam i wtedy też wiem, że poświęciłam ten czas i mam lepszy o wiele dzień.
5: Działa dlatego, że zawsze, kiedy się modlimy przed sprawdzianem, przed czymś, powiem, że zawsze to, co umiem, niczego nie zapomnę.
7: Faustyna.
8: Pan Bóg zawsze Cię wysłucha i postara się spełnić wszystkie Twoje prośby w miarę możliwości i w taki sposób też czujesz więź z Bogiem i coraz bardziej, gdy się modlę bez różańca, to jakieś tam intencje jakiekolwiek przychodzą, a gdy się modlę różańcem trochę dłużej, to coraz kolejne intencje przychodzą i wszystko, co myślę, się modlę.
0: A w tegorocznej akcji wzięło udział ponad 500 tysięcy dzieci z całego świata.

0: Wojewoda o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Minister koordynator służb specjalnych komentuje doniesienia o dżumie w Rosji. Papież spotka się z przewodniczącymi episkopatu. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
1: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
0: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ihora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzili u Ihora M. ostre zaburzenia psychotyczne. W Warszawie trwa międzynarodowa konferencja i wystawa bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa granic. Uczestniczy w niej minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który pytany był m.in. o doniesienia o dżumie w Rosji.
2: Te informacje, które pochodzą z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
0: WHO oceniła w poniedziałek, że ryzyko dla Irkucka, gdzie doszło do śmierci laborantki prawdopodobnie z powodu dżumy płucnej, jest umiarkowane do niskiego. Niskie dla całej Rosji i bardzo niskie dla Europy.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś rozpocznie się spotkanie przewodniczących konferencji episkopatów z papieżem Leonem XIV. Ma ono związek z 10. rocznicą ogłoszenia posynodalnej adhortacji apostolskiej i radość miłości. Więcej na ten temat przewodniczący konferencji episkopatu Polski, arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Spotkanie będzie okazją do refleksji nad tym, jak po 10 latach wygląda recepcja adhortacji w różnych krajach oraz jak rozwija się duszpasterstwo rodzin. Papież pragnie wraz z przewodniczącymi episkopatów rozeznać, jakie kroki należy dzisiaj podjąć, aby skutecznie głosić Ewangelię rodzinom i towarzyszyć im w codziennym życiu.
0: Spotkanie z papieżem potrwa do 14 października.
5: Po 17 przelotne deszcze już zostały odwołane. Raczej ma się rozpogodzić, na to jeszcze liczymy. Temperatura delikatnie spadła, ale delikatnie 20 stopni w tej chwili. Wiatr delikatnie również wieje, 25 km maksymalnie na godzinę. Pamiętajcie, że w nocy drastycznie temperatura spada do 9 jutro nad ranem, a jutro mamy cieszyć się pogodą i temperaturą w okolicach 23 stopni.
6: Tu Radio Rodzina.

0: Teraz w Radiu Rodzina czas na oblicza Wrocławia. Dziś zajrzymy pod ulicę Świdnicką. Dokładnie tam, do przejścia Dialog, które po przerwie technicznej znowu otwiera się dla mieszkańców. Nasz gość opowie, co zmieniło się w przejściu po przeglądach technicznych, no i co czeka odwiedzających właśnie tej jesieni. Porozmawiamy również o zajęciach językowych, które pomagają nie tylko w nauce, ale też w poznawaniu nowych ludzi, o zajęciach artystycznych, o zajęciach ogólnorozwojowych, no i oczywiście nasz gość opowie, gdzie szukać aktualnego programu i jak zapisać się na wybrane spotkania. Zapraszam serdecznie.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj no, wielkie otwarcie, można powiedzieć, w obliczach Wrocławia, ale tak naprawdę to już otwarcie było, no ale dzisiaj o tym otwarciu trochę porozmawiamy. No i nie jest to takie otwarcie nowego miejsca, a bardziej odnowionego. O tych różnych pracach, które się tam działy, czyli w przejściu Dialogu, opowie dzisiaj Aleksandra Kosior z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Mówię wielkie otwarcie, no nie wiem, czy to dla was też wielkie otwarcie, bo trwały takie prace techniczne, przeglądy, tak? Jakieś poprawki i nowe otwarcie mamy, możemy tak mówić?
3: Dokładnie tak. Przez całe wakacje działaliśmy w lokalu zastępczym i wreszcie od 1 października udało nam się powrócić do przejścia Dialogu już w przejściu podziemnym przy Świdnickiej 19. Bardzo się z tego powodu cieszymy i jest to troszeczkę dla nas takie nowe otwarcie, ponieważ możemy wrócić do naszego programu.
2: Mm-hmm. Ja się zdziwiłem, bo tam czasami podróżuję rowerem, to tam trzeba było te barykady omijać, ale teraz już wszystko jest pozdejmowane, czyli też już droga do przejścia jest otwarta. No tak, tutaj bardzo dużo się dzieje, więc na pewno cieszy to wielu mieszkańców Wrocławia, ale też nie tylko tych, którzy tutaj są już długo. Osoby, które przyjechały do Wrocławia, też tam znajdują wsparcie, na samym początku nawet. Dużo ciekawych zajęć. Co proponujecie w ramach jesiennego, powiedzmy, otwarcia, jesiennej ramówki takiej tego miejsca?
3: Jesienią będą z nami takie zajęcia, które już są popularne od lat, ale też mamy trochę nowości, więc mamy nadzieję, że uda nam się rozwinąć ten program jak najlepiej. Na pewno taką dużą grupą zajęć są zajęcia językowe. Powrócą zajęcia od słowa do słowa, które są dla osób nowo przybyłych, które będą mogły poćwiczyć język polski. Wróci Let's Talk About, bardzo popularne nasze zajęcia języka angielskiego, tak popularne, że w tym sezonie będziemy mieć dwie grupy, jedną dla dorosłych, drugą dla młodzieży, więc liczę, że...
2: Ja mogę też zarekomendować te zajęcia, byłem na nich kilka razy i niestety przez czas przestałem chodzić, ale atmosfera jest tam niesamowita.
3: Dokładnie tak, można spotkać tam naprawdę różne osoby i są to takie luźne zajęcia konwersacyjne, nie trzeba zabierać ze sobą zeszyciku i zapisywać każdego słówka, a można rzeczywiście tak poćwiczyć mówienie, co jest często rzadkie na takich zajęciach.
2: Tak, ja jeszcze tylko dodam, ta formuła jest dosyć ciekawa, nie wiem, to pewnie zależy od prowadzącego. Ja akurat tak trafiłem, że były zadane tematy, mieszaliśmy się grupowo, wiekowo są też bardzo różne osoby i to co wspominasz i co naprawdę bardzo miło wspominam ja, to, że są ludzie z całego świata, to jest coś niesamowitego.
3: Dokładnie tak. Mhm. Formuła ciągle jest ta sama, więc oczywiście zapraszamy i tak jak powiedziałam przed chwilą, zapraszamy również młodzież, ponieważ uznaliśmy, że młodzież również potrzebuje czasami się rozgadać, być może w troszkę luźniejszej atmosferze niż w szkole, więc zapraszamy.

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co dzieje się w przejściu dialogu. Tutaj jesienne otwarcie, propozycje, które się pojawiają jeszcze w tym roku, zapraszają bardzo serdecznie i myślę, że też i bardzo ciekawe są, więc przyciągają. Rozmawialiśmy o zajęciach językowych, ale to nie jest jedyna propozycja na teraz. Co jeszcze?
1: Jeszcze tutaj dopowiem, że do językowych zajęć dochodzi język hiszpański bezpłatny. Również zapraszamy na nasze zajęcia Hola Przejście. To będzie też klub konwersacyjny, ale taki raczej na takim podstawowym poziomie, więc zapraszamy każdego, kto dopiero zaczyna przygodę z hiszpańskim. Mamy całą grupę zajęć artystycznych. Wracają zajęcia z akwalerią. Są to takie muzyczno-terapeutyczne zajęcia śpiewacze, gdzie się śpiewa piosenki w zasadzie z całego świata, bo zarówno i polskie ludowe pieśni, białoruskie, ukraińskie, ale nawet panie śpiewały gruzińskie i różne afrykańskie, więc nie wiem, jak im się to udało, ale naprawdę nauczyły się i śpiewały fantastycznie.
0: Ale Ola, mam wrażenie, że to jest też taka podróż po całym świecie, będąc w jednym miejscu, w przejściu dialogu, poznając kulturę, śpiew, no i te piękne dźwięki też, i myślę, że to jest też fantastyczne, bo chyba też warto sprawdzić, gdzie się podróżuje śpiewając dane piosenki.

0: Ministrze, były to zajęcia dla dzieci ukraińskojęzycznych i ich rodziców, żeby pomóc im się odnaleźć w polskich szkołach. Jednak w tym roku postanowiliśmy zrobić też takie zajęcia w języku polskim, żeby zarówno polskie dzieci, jak i dzieci, które są z różnych krajów, ale mówią już po polsku, również mogły na takie zajęcia uczęszczać. I są to takie zajęcia integracyjne, które też wprowadzą dzieciaki, te najmłodsze, które dopiero do szkół polskich trafiają w ten świat szkolny, troszkę szkolnej ławki, ale jeszcze też w tej luźniejszej atmosferze, troszeczkę z zajęciami artystycznymi również.
1: Mm-hmm. To jest propozycja dla dzieci, dla najmłodszych. Czy coś dla starszych znajdziemy?
0: Jeszcze wrócą on oczywiście do nas seniorzy. Seniorzy bardzo lubią przychodzić do przejścia dialogu. I staramy się zorganizować taką międzykulturową przestrzeń dla seniorów, gdzie będą zajęcia zarówno artystyczne, zajęcia dotyczące i historii Wrocławia, i spotkania dotyczące cyberbezpieczeństwa, jak również zajęcia, takie proste zajęcia językowe, żeby też migranci, seniorzy, którzy dołączą do tych zajęć, mogli też troszeczkę się nam tutaj rozgadać i bardziej zintegrować z polskimi seniorami.

0: Przejście Dialogu jest to wyjątkowe miejsce. Myślę, że bardzo cieszy to, że jest ponownie otwarte po przerwie. Jak słyszymy, te zajęcia na pewno też przyciągają i można tutaj miło spędzić czas. Ale nie zapytałem w ogóle, jak zapisać się na te zajęcia. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, ile to kosztuje udział w poszczególnych, bo też nie rozmawiamy w ogóle o cenach.
1: Tak, zapisy są poprzez stronę przejściedialogu.wcrs.wrocław.pl. Również można znaleźć nas na mediach społecznościowych Przejście Dialogu i tam wszystkie linki do zapisów się znajdują. I co najważniejsze, wszystkie zajęcia w przejściu są bezpłatne, więc zapraszamy każdego, kto ma ochotę do zapisania się. Co ważne, Przejście Dialogu to nie tylko te wszystkie wydarzenia, o których tutaj powiedziałam, przygotowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, ale są również u nas zajęcia przygotowane przez różne organizacje pozarządowe. Więc wrócą też męskie kręgi, wrócą zajęcia dla asystentów międzykulturowych od Fundacji Kalejdoskop Kultur, więc zapraszamy do obserwowania strony i do uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach.
0: Mhm. Tutaj wspominasz o tych organizacjach, które korzystają z tej przestrzeni, oferując coś dla mieszkańców Wrocławia, ale ja mam też wrażenie, że można chyba przechodząc zatrzymać się na chwilę, odpocząć, spotkać ciekawych ludzi. Czy to jest taka przestrzeń otwarta po części?
1: Oczywiście, jak najbardziej zapraszamy. Już tak mogę delikatnie zdradzić, że będziemy mieć na pewno już od tego roku więcej wystaw również do oglądania, ale można do nas przyjść, usiąść, poczytać książkę, być może pograć na pianinie, jeżeli ktoś ma ochotę. Naprawdę jest to taka przestrzeń otwarta, do której zapraszamy w zasadzie zawsze.
0: I mam jeszcze tylko jedno pytanie, bo tutaj piszą rodzice już, SMS-y widzę, żeby dopytać, co z zajęciami językowymi dla dzieci, jeżeli dzieci przyjdą, rodzice mogą tam poczekać gdzieś, zostawiamy tam dzieci, jak to wygląda w praktyce?
1: Oczywiście jest taka przestrzeń, w której rodzice sobie mogą poczekać, co też jest dla nas ważne, jeżeli są zajęcia dla dzieciaków, rodzice też mają taką możliwość porozmawiać z prowadzącymi, żeby też być może skonsultować, to są specjaliści, więc jak najbardziej rodziców tutaj zapraszamy.
0: Ja bym powiedział tak, otwarte przejście dialogu, tak symbol otwarte, czyli podwójnie otwarte dla wszystkich, ale też i nowe otwarcie jesienne właśnie tego miejsca. Proszę, korzystajcie, drodzy państwo. Przypomnijmy jeszcze na koniec stronę, jeżeli ktoś by, no przejście dialogu wpiszemy, już chyba jest, bardzo łatwo
1: tak,
0: znaleźć.
1: Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę przejście dialogu, ale adres strony to przejściedialogu.wcrs.wrocław.pl.
0: Dziękujemy bardzo za te zaproszenia. Korzystajmy, drodzy państwo, proszę tam zaglądać nie tylko do internetu, ale i osobiście do Przejścia Dialogu, o którym dzisiaj opowiadała Aleksandra Kosior z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
3: Tu Radio Rodzina.

A ja patrzę sobie na zegarek i stwierdzam, że to jest ten przyjemny moment, w którym mogę się pożegnać i pędzić do domku. Kto z nas nie lubi tego momentu w pracy, kiedy już trzeba lecieć do domu, prawda? Maciej Stajniak, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jutro słyszymy się o poranku, a Państwa zachęcam do słuchania Radia Rodzina, ile tylko macie ochotę, i na stronie internetowej, i przez aplikację. A jeśli Wam się podoba to, co słyszycie, no to opowiedzcie o nas komuś kolejnemu. Niech ta radiowa rodzina nam się rozrasta. Będzie nam bardzo przyjemnie. Do usłyszenia. We'll be right back.

0: Dzień dobry Państwu, przed nami kolejna podróż naukowa. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dzisiaj gościnią audycji jest doktor habilitowana Ewa Matkowska, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, Zakładu Literatury Niemiec po 1945 z Instytutu Filologii Germańskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
0: No trochę ten Zakład Literatury Niemiec po 1945 nam zdradza, gdzie zawędrujemy dzisiaj. Również Instytut Filologii Germańskiej i Wydział Filologiczny. Ale może najpierw, zanim zajmiemy się nauką i zakresem badań, które pani podejmuje, chyba warto, żebyśmy na początku wyjaśnili pojęcie, czym właściwie jest propaganda i czym różni się od zwykłego przekonywania czy perswazji, bo właśnie o tych pojęciach będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Propaganda to jest forma komunikacji perswazyjnej i tak jak każda komunikacja perswazyjna, bazuje na emocjach, oddziałuje na emocje i aktywuje do działania. Propaganda polega na tym, że prowadzą ją zasadniczo instytucje, to są działania zaplanowane, długoterminowe i dla propagandysty reakcja bezpośrednia odbiorcy nie jest istotna. On stara się przekonać do z góry ustalonych założeń, które formułuje dla niego zleceniodawca propagandy.
0: Na świecie chyba mamy dużo przykładów, które moglibyśmy badać. Tak. Studiowała pani w Monachium, a potem trafiła do Wrocławia i zajęła się NRD, czyli krajem, którego już nie ma. Skąd taki wybór? Co w tej drugiej niemieckiej literaturze było dla pani ciekawsze niż w zachodniej, czy na przykład w Polsce? Polskiej literaturze.
1: Tak. Rzeczywiście ja studiowałam Monachium, zajęłam się NRD w zasadzie dlatego, że wszyscy inni zajmowali się Niemcami zachodnimi w literaturze współczesnej, ponieważ akurat byłam na tak zwanym zachodzie, że tak się wyrażę. Ale później rzeczywiście NRD wydał mi się tematem bardzo interesującym, ponieważ możemy obserwować te relacje pomiędzy represją polityczną a działaniem pisarzy na przykład. I przez to, że jest to państwo, którego już nie ma, w zasadzie mamy taki dystans historyczny, możemy bardzo dobrze obserwować procesy. Także procesy kontroli.
0: Okej, to dobrze, to zapytam o te procesy trochę. Jedna z pani książek nosi tytuł Propaganda w NRD, media i literatura. Jak wygląda ta machina właśnie od środka? Kto decydował, co Niemiec ze wschodu przeczyta w gazecie, a co na przykład w powieści?
1: Proces decyzyjny przebiegał w taki sposób, że we wszystkich obszarach, niezależnie od tego, czy to są media, czy to jest prasa codzienna, czy to jest literatura, najważniejsze decyzje podejmował aparat partyjny. To jest bardzo ważna informacja. Czyli jeśli chodzi o przekaz prasowy, to było oczywiście biuro polityczne. Biuro polityczne było najważniejsze i później odpowiednie wydziały agitacji i propagandy. Tam były dwa takie wydziały, to była Komisja Agitacji przy Biurze Politycznym i Wydział Agitacji przy KC. I te instytucje formułowały przekaz propagandowy, natomiast tak zwanym dziennikarzom, bo w gruncie rzeczy byli to propagandyści, tak, przekazywano już gotowe koncepcje, przekazywano im regulacje językowe. Nawet było takie określenie, taki skrót, Donnerstags Argu, to się nazywało, czyli czwartkowe posiedzenie argumentacyjne, bo we wtorki było posiedzenie biura politycznego, a w czwartki zbierali się dziennikarze i po prostu przejmowali już gotowe decyzje.
0: No dobrze, a co z cenzurą taką wsteczną? No bo tutaj jedno to była ogólna idea, ogólna tak. propaganda wymyślona, przekazana odgórnie w dół, jak słyszymy, no ale też musiał ktoś to sprawdzać. Czy też to się działo?
1: Niemcy są znani z tego, że dobrze się organizują i w zasadzie ten proces był znacznie lepiej zorganizowany pod względem jego efektywności niż w Polsce. Mianowicie bardzo szybko zastąpiono jakiekolwiek formy cenzury wstępnej przez wierne kadry. Czyli to kadry realizowały, a ten proces cenzury no, odbywał się jakby automatycznie. I tak samo było w przypadku cenzury tekstu literackiego. Cenzor, czyli ten urzędnik w Urzędzie Cenzury, który zresztą był częścią Ministerstwa Kultury, to już instytucjonalnie ta sprawa była jakby oczywista i czysta, tak? Cenzor był w Ministerstwie Kultury, to wprawdzie był urząd, on się nazywał Zarząd Główny Wydawnictw i Księgarstwa, ale tak naprawdę podporządkowany ministerstwu. Jednak cenzorzy widzieli się chętnie w roli polityków kultury, natomiast cenzurę de facto przerzucono na wydawnictwa.
0: Czyli one ponosiły odpowiedzialność, tak? Jeżeli coś było nie tak?
1: Proces wyglądał tak, że autor manuskrypt składał w wydawnictwie. Wydawnictwo pracowało z autorem nad tekstem w takim celu, żeby poprawić ten tekst tak, żeby on był akceptowalny. Nie chodziło wcale o odrzucenie manuskryptu. Chodziło o to, żeby tekst się ukazał, ale żeby był odpowiednio poprawiony. I wydawnictwo występowało wtedy do urzędu o zgodę na publikację. Tak? Ale jeżeli było wiadomo, że tutaj są problemy nie do przejścia, o taką zgodę w ogóle nie występowano. Także w aktach tak zwanej cenzury, czyli tego zarządu głównego, w tych przypadkach różnych skomplikowanych nie ma śladu nawet po tym postępowaniu. Trzeba szukać w archiwach wydawnictw.

0: Zaskoczyła mnie pani tym, że tutaj dochodziło do takiej współpracy i takiej pracy wspólnej nad tekstem. Często może myślimy, że cenzor to taki człowiek z czerwonym ołówkiem, który skreśla i wychodzi potworek z danego dzieła literackiego. Czy pisarze nauczyli się cenzurować sami siebie, zanim tekst ogólnie trafił do urzędu, w kontekście tego, co pani mówi? I też w tym kontekście chciałem zapytać, bo ja mam taki obraz propagandy, czy obchodzenia propagandy z punktu widzenia polskiego. No, pisarze, dziennikarze może próbowali przemycić coś. Tutaj z tego, co pani opowiada, to było bardzo chyba ciężkie, albo nawet niemożliwe.
1: Autocenzura to jest pierwszy stopień cenzury. I on dotyczy zarówno pisarzy, jak dotyczy i nas, jako uczestników życia w ogóle społecznego, powiedziałabym. Mhm. Oczywiście w tych systemach autorytarnych, totalitarnych, to tutaj mamy jasne rygory. Wszyscy doskonale wiedzą, co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć. Ale my w życiu naszym codziennym także wiemy, co się spodoba, co się nie spodoba. Mhm. Więc autocenzura jest zawsze pierwszym stopniem cenzury. Oczywiście, że pisarz, który chciał się ukazać w obiegu oficjalnym, czyli w wydawnictwie, tak, publikowany chciał być. Oczywiście, że on nie poszedł przecież do wydawnictwa z tekstem, o którym wiedział, że skończy się to tym, że zostanie odebrany przez policję, prawda? Mm-hmm. A więc i tak dawał już tekst taki, który można było ewentualnie jakoś, powiedzmy sobie, przemycić, jeżeli miał takie zamierzenia, ale redaktor w wydawnictwie pracował z nim tak długo, aż wyszła wersja, która rzeczywiście była oczyszczona ze wszystkich wątpliwych kwestii. Albo tak odpowiednio naświetlała pewien problem, że no on już no nie był taki ewidentny. Chciałam jednak powiedzieć, jeszcze jedno słowo muszę dodać. Chciałam jednak powiedzieć, że redaktorzy w wydawnictwach byli różni. Na przykład w przypadku literatury polskiej byli redaktorzy, którzy doskonale znali się na tym temacie. Bardzo im zależało na wydaniu tych tekstów. I oni sami argumentowali w tym systemie recenzowania w taki sposób, żeby ubiec ewentualny zarzut i żeby jednak przepchnąć ten tekst. Mhm. Także to był bardzo złożony proces.
0: Zapytam jeszcze o polskich autorów, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną z publikacji. Zajmowała się pani także tym, jak Stasi obserwowała zwykłych obywateli. Tak wnioskuję z tytułu publikacji. System Obywatel NRD pod nadzorem tajnych służb. Co najbardziej panią zaskoczyło, kiedy pierwszy raz otworzyła pani teczki w berlińskim archiwum?
1: Zaskoczyło mnie oczywiście wiele rzeczy i ten proces bycia zaskoczonym trwał przez bardzo, bardzo długi czas. Może najbardziej zaskakujące były postępowania operacyjne, takie złożone postępowania operacyjne w sprawach operacyjnego rozpracowania, czyli w tych sprawach najcięższego kalibru, gdzie sztab ludzi zastanawiał się na przykład nad procesem komunikacji, nad tym wpuszczając dezinformację do obiegu. Wcześniej panowie siadali w takim gronie i byli w stanie przewidzieć dokładnie, kiedy ta informacja dotrze do odpowiedniej osoby i odpowiednio sterować
0: tym
1: procesem.
0: Czyli to wszystko planowali, cały ten proces?
1: Planowali, tak. Mhm. W przypadku dysydentów, osób naprawdę no, istotnych, to były misterne plany operacyjne i tutaj ważna uwaga. Oczywiście nieprawdą jest, że same akta były zmanipulowane. Akta pokazują nam ten proces. W aktach zapisane jest to, jak ten proces będzie przebiegał, jak będzie przebiegała operacja. W ten sposób wprowadzano na przykład właśnie taką informację czy dezinformację. Podam tylko jeden przykład.

0: Na przykład jakaś osoba zaangażowana politycznie stara się po prostu o większe mieszkanie i dostaje to mieszkanie. I to już jest sprawa, no, trochę dziwna, prawda? To, że ona dostaje to mieszkanie, wynika z tego, że wszystkie te instytucje współpracowały ze sobą.
1: Ale co, celem było, żeby coś wykorzystać, tak?
0: Tak,
1: w przyszłości.
0: I potem puszcza się taką informację, no chwileczkę, jakżeż on może być rzeczywiście czysty, skoro dostał mieszkanie, tak? To jest ta informacja. Czyli rzeczywiście on dostaje mieszkanie, no ale nigdy by go nie dostał, gdyby nie działanie służby bezpieczeństwa.
2: Tu Radio Rodzina.

wciąż pamiętam czas, jeżdżąc późno 1.07. Nie wiem co to strach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze.

0: Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom, a PKP przetestuje nowe rozwiązania na stacjach. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych, mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni, mówi Dariusz Wieczorek z Lewicy.
1: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci, w cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji. Robią tego typu rzeczy.
0: Co innego uważa poseł Konfederacji Wojciech Tumancowicz, który mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
2: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
0: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Narodowy Fundusz Zdrowia mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
3: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
0: Przepisy, przypominam, wejdą w życie w nowym roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają prostszą informację dla podróżnych na peronach. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru. Pierwszą stacją objętą testami będą Mysłowice, gdzie mamy 3 perony, a po zmianie będzie ich 5, informuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.
5: Stacja ma 3 perony, a po zmianie będzie mieć ich 5. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru. Informacje o zmianie w Mysłowicach pojawią się na stacji w formie plakatowego rozkładu jazdy. Są już dostępne na portalu pasażera. 13 grudnia pilotaż rozszerzymy o stacje Milówka, Sól, Rajcza, Skarżysko-Kamienna i Środa Wielkopolska.
0: A w ciągu miesiąca do rozpoczęcia pilotażu wśród pasażerów stacji w Mysłowicach zostaną przeprowadzone ankiety oceniające nowe rozwiązanie.
6: Słońce się schowało, to i temperatura troszkę niżej. 16 stopni na termometrach, a będzie jeszcze chłodniej. 9 stopni nad ranem, tyle możemy się spodziewać. Szybko jednak zacznie rosnąć. Jutrzejszego dnia termometry mają pokazać nawet 23 stopnie, ale synoptycy ostrzegają, przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Od piątku ochłodzenie tylko 15 stopni.
4: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu Solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

Tutaj się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Pozdrawiam słuchacze Radio Rodzina, Eliza Doolittle.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.